Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Candy Dust i Zakaria. To jest nasza poranna norma, bo hity na maksa bez względu na porę są u nas w RMF Max.
1: Bez względu na porę i okoliczności, bo za nami naprawdę emocjonująca piłkarska noc.
0: A Bośnia i Hercegowina dopiero przed nami. Dla tych, co wieczorkiem lubią sobie meczyk pyknąć, proszę bardzo, o 21:00 Bośniacy grają z Kanadyjczykami, a w środku nocy... Paragwajusa. To jest zespół dla tych, którzy będą tak zaspani, że nawet nie wiedzą, kto gra. Paragwaj i USA.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Hity na maksa, dzięki którym macie super piątek. Tak wam gramy w RMF Max. Zapraszając na Flash z regionu, będzie u nas o 6:00. Za chwilę.
1: 48D, 104M, 39D.
0: To nie jest rozmiar, to jest szyfr. To jest szyfr, który oznacza, że 48D jak drużyna, 104M jak mecze, a to wszystko przez 39D jak dni mundialu.
2: Najciekawsze i najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we Fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Tryb przyspieszony dla 34-latka, który wsiadł za kierownicę ciągnika rolniczego z 3 promilami i dożywotnim zakazem. Mówiliśmy wam już o tym we Fleszach w RMF Max Mazowsze. Do wypadku doszło na wojewódzkiej 617 w poniedziałek w miejscowości Rąbierz.
3: Sąd rejonowy w Ciechanowie po rozpoznaniu sprawy w trybie przyspieszonym wydał wyrok kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, 20 tysięcy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych. Sąd zobowiązał również 34-latka do pokrycia kosztów sądowych. Wyrok nie jest prawomocny. W sprawie zdarzenia drogowego ciechanowscy policjanci prowadzą jeszcze odrębne postępowanie.
2: Mówiła Magdalena Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Kolejna dobra wiadomość astronomiczna prosto z Płońska. Koordynator Planetarium i Obserwatorium Adam Derdzikowski ma już na swoim koncie 2 odkryte planetoidy.
4: Udało mi się to zrobić dzięki platformie edukacyjnej. Każdy chętny może się zalogować na platformę Zuniverse, znaleźć projekt, który się nazywa The Daily Minor Planet i tam w tym projekcie brać udział i próbować swoich sił w odkrywaniu właśnie nowych planetoid. Oprócz tego, że można odkryć tam nowe planetoidy, można też odnaleźć planetoidy przeoczone przez różnego rodzaju algorytmy komputerowe i w ten sposób stać się ich obserwatorem.
2: Mówił dziś naszemu reporterowi Adam Derdzikowski, koordynator Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Płońsku. Druga planetoida, współodkryta przez koordynatora Płońskiego Planetarium Adama Derdzikowskiego, otrzymała oznaczenie 2026 JW6.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Lekkoatletyczne emocje zawitają do Mławy 13 czerwca, czyli w najbliższą sobotę. KS Zawsze zaprasza na mazowiecki miting dla dzieci U12 i U14. O wydarzeniu więcej już teraz nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
6: Pierwszą edycję imprezy zorganizowano w Mławie we wrześniu ubiegłego roku i cieszyła się sporym zainteresowaniem, bo pojawiło się 100 młodych sportowców z całego województwa. Czas na drugą odsłonę wydarzenia. Mazowiecki miting lekkoatletyczny startuje w sobotę w samo południe na stadionie miejskim przy ulicy Kopernika. Tradycyjnie dla najlepszych zawodników czekają medale. Przyjdźcie całymi rodzinami i wspierajcie młodych sportowców.
2: Zmieniamy teraz temat. Coraz bliżej rewitalizacji 3 kamienic w Płońsku. Chodzi o zabytkowe budynki w Rynku z Duńska 2 i 4 oraz przy placu 15 sierpnia 5. Miasto właśnie podpisało umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
7: Mamy już wykonawcę. Firma jest z Warszawy. Czekamy jeszcze na projekt pozwolenie na budowę, bo to będzie przebudowa 3 kamienic. Więc ten pan, z którym podpisaliśmy umowę, będzie nadzorował wykonawstwo. Termin realizacji umowy jest do końca 2027 roku. No i mam nadzieję, że przystąpimy do prac najpóźniej jeszcze w tym roku.
2: Mówiła Liliana Kraśniewska, zastępca burmistrza Płońska.

0: Miałem kiedyś taki wielki sen, w którym George i Anyma przejmują inicjatywę i są mniej beautiful, a bardziej hej, piątek, wstawaj, nie udawaj, 10 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Polska, Asia Małus, Irek Jakubek, ulala.
1: Dzień dobry.
0: Tak, wyśpiemy się po mundialu RPA i Meksyk. Brawo dla gospodarzy mundialu. Meksyk wygrywa z Republiką Południowej Afryki. O świcie, Czesi przegrywają niestety
1: z Koreą, tak, przegrali Czesi, ale futbol futbolem, nożna nożną, mamy sukces, nasz polski, reprezentanci Polski w koszykówce na wózkach wygrali kluczowe spotkanie i dzięki temu jadą na Mistrzostwa Świata!
0: Jedziemy z tym tematem, 11 minut po godzinie 6, dobra energia w muzyce.

0: Doskonale wiemy, czego potrzebujecie w piątek o tak wczesnej porze. 20 minut po 6:00, Olivia Rodrigo w RMF Max.
1: Jezu, niewygodnie mi z tą wiedzą. Ja już wiem,
0: ja ją od ciebie przejmę, w ogóle się tym nie przejmuję.
1: No jak ktoś potrzebuje ogarnąć kuwetę swojego najlepszego, włochatego przyjaciela, to koniecznie musi wiedzieć, że koty, jak machają ogonem, to w kocim języku znaczy, że nie. Zupełnie inaczej niż u psów.
0: Pies jak macha, to się cieszy, a kot jak macha, to ci mówi, że już dość?
1: No tak, mówi, że nie, że przestań. A jak się zgadza i mówi, oj tak, no, to wtedy leży. Normalnie leży. Ja to sobie policzyłem i wyszło mi, że koty i ludzkość mają coś około takiej 20. rocznicy ślubu. Tak mi się wydaje. No przecież leżałam 21 minut po godzinie 6:00.
0: Ała.
1: O co ci chodzi?
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
16: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
15: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
16: No, no.
17: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
18: I po reklamie.

0: Bardzo cię przepraszam, że nie powiedzieli Aśka. Aśka, przepraszam.
1: Nie wiem, jakoś im to chyba wybaczę.
0: Wszystkie dziewczyny świata wymienił Pitbull z kolegami 27 minut przed godziną 7, ale o Asi ani słowa. Przepraszam.
1: Bo o mnie pisze następną piosenkę i jak już ją wyda, to wtedy będziemy o tym rozmawiać.
0: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Mundial się zaczął. Wyniki oczywiście w mistrzowskim flashu sportowym, tak jak zwykle. Komentarze, analizy też się znajdą. Ale jest też druga strona medalu.
1: O proszę, jaka no?
0: Naukowcy opracowali technologię, dzięki którym można czerpać energię z liści. Ha! Można.
1: Ale że prąd?
0: Można. Prąd normalnie, prąd z liści. Normalnie, bierzesz kabel, przyłączasz się do drzewa, ludzie na ciebie patrzą i robią tak. A to działa, nie? Sounds good. Real good.

0: Uwaga, uwaga, czerwony alarm, truskawkowy alarm, 20 minut przed godziną 7 tu RMF Max.
1: Alarm głośny, bo nasi bracia Czesi odkryli polską truskawkę i tak im się spodobała i zasmakowała, że teraz przyjeżdżają w hurtowych ilościach, kupując hurtowe ilości naszej truskawki.
0: Nie obójmy się o nasze ziemniaki, niedługo będą kupować nasze ziemniaki. Jadłabyś brambolę? No właśnie, a ziemniaki byś jadła. 19 minut i godzina 7.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: I po reklamie.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Wasi ulubieni, Umba Bumba i Barimba. Asza, Irek, dzień dobry. 10 minut i godzina 7. Mówimy we wszystkich językach mundialu, jakby ktoś pytał.
1: I jeszcze tylko nie ustaliliśmy, kto jest Umba Bumba, a kto Barimba. No, to dojdziemy do tego.
0: Asia, jak ja cię słyszę, ty jesteś taka Barimba, że ulala, ludzie.
1: Dzięki, Umba Bumba.
0: Sprawdzajcie nasze social media, to są miejsca, w których widać całą prawdę o RMF Max. Możecie zajrzeć tam, gdzie nikt nie zaglądał.
1: A jak już będziecie w internetach, to na pewno zobaczycie to zdjęcie. No. Ochroniarz prezesa Kaczyńskiego odpala samochód na kable. No, żebyś wiedział, iskrzy się tam srogo. Wszyscy czekali na przyjazd prezesa, no a w samochodzie padł akumulator.
0: Akumulator, tak jest. Oni czekali w napięciu, tu padła bateria. No i dla wszystkich nas to jest historia z morałem.
1: Tak?
0: Ta przygoda nas uczy. Dla prezesa być może ma nawet charakter edukacyjny. Bo jak to jest, że samochód jest na benzynę, padła bateria, nie pojedziesz, nie? A, patrz!
1: Że jednak trudne się wylosowało.
0: Dobrze, że jednak nie pojechali elektrykiem, bo nawet by w jedną stronę nie dojechali.

0: Zaczyna się kolejny super dzień. Cudownie, że jesteście o poranku z RMF Max.
1: Za 4 minuty o 7 mamy dla was flesza, w nim doniesienia prosto z mundialu.
0: Och tak. Co tam na mundialu było, a co dopiero będzie, plus ważne informacje prosto z internetów. Dużo nowości w sprawie naszego bezpieczeństwa. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Mix Profeska.
8: Nikt nie gra lepiej.
9: Slay.
7: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy.
13: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: I po reklamie.

0: Ciechanów Mława Płońsk.
1: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczniemy dziś bardzo nietypowo, bo od doniesień ze świata sportu. Meksyk wygrał mecz otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gospodarze pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. Szaleństwo w stolicy kraju, wielka impreza na pierwszą bramkę. No nie musieliśmy specjalnie długo czekać, bo padła w 9 minucie spotkania. Niestety podczas wczorajszego meczu były też niesportowe emocje. Przed stadionem Azteka policję obrzucono kamieniami, demonstranci przewracali i palili auta. Protesty dotyczyły m.in. organizacji mistrzostw, wzrostu cen nieruchomości, a także ograniczonej dostępności biletów ze względu na ich wysokie ceny.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A u nas zakaz patostreamingu przyjęty przez Sejm. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. Czynami zabronionymi są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie lub opiece.
2: Lub popełnione z użyciem przemocy. Znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych.
1: To był Kacper Wróblewski. Ustawa trafi teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Przed nami wakacje, oficjalny start wolnego za 14 dni. W szkołach to już właściwie ostatnia szansa na poprawę ocen, a niektórzy mają już luz. Co w tym roku sprawiło uczniom najwięcej problemów?
3: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego, a najbardziej chyba jestem zadowolona z historii.
4: Dla mnie najtrudniejsza była matematyka.
5: Z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
6: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
3: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
1: Totalnie, podpisujemy się pod tym w 100%, a z uczniami w Warszawie rozmawiała Magda Greiner. Mistrzostwa świata w piłce nożnej oficjalnie otwarte. Za nami dwa pierwsze starcia. Meksyk pokonał RPA 2-0, a Czesi przegrali z Koreą Południową 1-2, choć gola zdobyli jako pierwsi.
7: Po wyrzucie z autu głową w 59 minucie do siatki trafił Jarosław Krejci, wyrównał 8 minut później Inbom Hwam. Czesi trafili później jeszcze do siatki, gol nie został jednak uznany z powodu spalonego, no a bramkę na wagę wygranej dla Koreańczyków zdobył Hwang Gyu-ok.
1: To był Wojtek Marczyk, a my zmieniamy dyscyplinę, bo w pierwszym turnieju Ligi Narodów nasi siatkarze ulegli Słowenii 2-3. Dziś o 14 zagrają z Japonią. Dziś może zagrzmieć, tak będzie na Podlasiu, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Wtedy też może silniej powiać, popada grad miejscami. No ale jest też opcja na sporo słońca w ciągu dnia. Będą pojawiały się przejaśnienia, liczne rozpogodzenia, więc może nie będzie tak źle. Wartości na termometrach jeszcze pozostawiają wiele do życzenia. Maksymalnie na termometrach na Suwalszczyźnie 18 stopni. Podobnie będzie w zachodniopomorskim, najwięcej 20 stopni na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
9: A mi zależy, żeby rozdać wam 300 o poranku. Zrobimy to za chwilę, 5 po 7.

0: Oj tak, 11 minut po godzinie 7. Denzel wie, że jest piątkowy poranek, 10 minut po godzinie 7. Tak, wam gramy tu w RMF Max.
1: A widzieliście wczoraj Shakirę na otwarciu Mistrzostw Świata?
0: O mamita!
1: No mamita!
0: Hotuwa, że ho, ho, ho!
1: Co ciekawe, to było jej czwarte wielkie otwarcie. Czwarty mundial, który zainaugurowała swoim występem i swoją piosenką.
0: Chcesz mi przypomnieć, że mundial odbywa się co 4 lata, a to już jest czwarta edycja mundialu.
1: Z Shakirą w roli głównej.
0: Tak,
1: policz sobie to.
0: Nie wypada, Asia, ja ci tylko chciałem powiedzieć, że nie wypada. Nie wypada pytać kobiety o wiek, a tym bardziej nie wypada pytać, który to już jej mundial w życiu.
1: No tobie nie wypada, to
0: bo
1: prawda.
0: Może pamięta Włochy 82. Na przykład, no. Albo

0: specjalnie dla tych, którzy chcieliby się w tym tygodniu zakochać. A to już piątek i strzała Amora ciągle omija ich serce.
1: Ale w weekend te strzały trochę szybciej latają, więc jest większa szansa, że akurat się w ten weekend uda.
0: W weekend nam rośnie serce, łatwiej trafić.
1: Nawet to też.
0: 21 minut po godzinie 7. Uwielbiamy o poranku tu w RMF Max wiedzieć, jak się dzisiaj czujecie.
1: No więc tam napiszcie, jak się dzisiaj czujecie. Jak można jednym, dwoma, no ale maksymalnie trzema słowami.
0: Pewnie.
1: Wrzućcie to w SMS-a i wyślijcie bez żadnych dodatkowych kosztów. 3001-3001 to jest nasz SMS-owy numer.
0: To nieprawda, że nikt nie pyta, jak się dzisiaj czujecie. RMF Max pyta. SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat. Wyślij, żeby zagrać o 300.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: kolorowo, ikonicznie. W głowie ludzie mają Meksyk w pierwszym dniu mundialu, a właśnie, przepraszam, w drugim dniu mundialu.
1: Są też tacy, którzy są zmęczeni, ale kochani, i to wszystko równoważy.
0: To Asi stary napisał takiego SMS-a. Cześć Maja. Siemano rano, Majeczka. Cześć. Jak się czujesz dzisiaj? Jak się dzisiaj czujesz, powiedz?
2: Ja się dzisiaj, słuchajcie, czuję niedouczona na sesję.
0: Oj, i tak zdasz, przecież wszyscy to wiedzą. Łącznie z panem rektorem. Pan rektor wie, zabawa piłkarz czy zaczyna się w RMF Max. Za chwilę usłyszysz imię, nazwisko i decydujesz, czy to piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: A dzisiaj w naszym meczu na murawę wybiegają reprezentacje Kanady oraz Bośni i Hercegowiny.
0: Tak jest, i na początek reprezentujący Kanadę Bombito, szybki wzwód, przepraszam, obrócił się w polu karnym obrońców przeciwnika, składa się do strzałów. Bombito, słynna bomba od Bombito, go!
1: Maja, czy Bombito to piłkarz, czy może baton czekoladowy?
0: Bombito.
2: Myślę, że to jest piłkarz.
0: Dobrze!
1: Kanadyjski piłkarz Bombito. Okej. 300 obronione, Maja.
0: A teraz po stronie bośniackiej Peter Lakunoć, młody zawodnik, 19-letnia nadzieja bośniackiej kadry Lakunoć. Świat zachwyca się jego partnerką, modelką Olgą Zancić. Lakunoć, gol!
1: Lakunoć, Maja, to jest piłkarz, czy może dobranoc w języku bośniaków?
0: No.
2: Lakunoć,
0: Miałaś 300, masz dwie.
1: Ostatnia szansa, trzecie pytanie.
0: Dobra. O tak, tutaj Alces Andersoni, ulubieniec kanadyjskiego selekcjonera po raz pierwszy na mundialu. Andersoni stoi przed bramkową szansą. Andersoni, jest gol!
1: Alces Andersoni, Maja, to jest piłkarz czy łoś żyjący w Kanadzie?
2: Myślisz, to musi być piłkarz.
1: No nie, bo to jest łoś.
2: No nie.
0: O tak, łoś kurde stuwa. Brawo ty.
2: Super, dzięki.
0: I piąteczka na indeksie. Tak dzisiaj będzie, Majka. Yeah.

Espresso i Sabrina Carpenter w RMF Max. 22 minuty i 8. Nie uwierzycie. Było espresso, a teraz jest milki. Trudno lepszy duet, prawda?

0: trochę tiri, tiri, tiri, tiri. Musimy sobie zrobić wszyscy razem, bo umowa jest prosta. Im więcej tiri, tiri, tym szybciej przyjdzie ciepłe w pogodzie.
1: Mam wrażenie, że Asia przekazuje nam jakimś kodem ważną wiadomość.
0: Tiri, tiri, tiri, tiri.
1: Ale że co, że ciepłe do nas idzie?
0: Idzie ciepłe, co prawda dopiero przyjdzie we wtorek, ale jak mu będziemy śpiewać, to może się trochę pospieszy. Za to jak już przyjdzie, to naprawdę na pełne i będą upały.
1: Inaczej trzeba zrobić, Asia. Trzeba pogadać z kurierami, którzy teraz słuchają RMF Max, bo gdyby to od tej kurierki zależało, czy we wtorek, czy szybciej przyjdzie ta przesyłka z tym ciepłym, to byśmy mieli ciepło już dzisiaj na weekend. Pozdro dla kurierów. To 19 minut i 8. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: Kenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Kaufland.

idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: 10 minut i godzina 8, ale to jest dobre. Martin Garrix i Ed Sheeran. A wiecie, co jest lepsze?
1: Co?
0: Lepsze jest to, co będzie miała córka Patryka.
2: Wiesz co, córka moja, 17-latka, zrobiła prawo jazdy, obiecałem, że się dołoży do nowego auta.
1: Wow.
0: Patryk może się dokładać o 14 tysięcy bardziej, o 14 tysięcy mocniej, bo Patryk już wie, jakie to uczucie wygrać duże pieniądze w RMF Max.
2: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
1: Patryk bogatszy o 14 tysięcy z hakiem, a co byście powiedzieli na 25 tysięcy złotych?
0: Oj, mówcie tak, jest 7:51 na zegarach RMF Max, teraz trwa najlepsza okazja tego poranka. Wyślijcie Max na 7327, wszystko po to, by wygrać łatwiej 25 tysięcy złotych.
1: Jak coś wam się ma teraz opłacać najbardziej, to właśnie się wam teraz opłaca, bo każdego Maxa, którego przyślecie pod 7327, my teraz pomnożymy razy, uwaga, 1377!
0: Wow, jaki mnożnik! Wysyłasz jednego SMS-a, a ponad 1000 losów wpada do puli, która daje szansę na 25 tysięcy złotych.
1: Łap za telefon i właśnie teraz śli hasło Max pod 7327.

0: 4 minuty i godzina 8. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Będzie informacyjny flash.
1: Uwaga kierowcy, na Dolnym Śląsku korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia i będziemy wam o tym mówić we flashu.
0: No i wszystko, co trzeba wiedzieć o mundialu, także w mistrzowskim flashu sportowym. Bądźcie z nami na szczegóły.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
6: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo. Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal.
7: Cały skład, zobacz jak to jest.
6: Wilki. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Wojanek i RMF Max.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i na początek ostrzegamy kierowców z Dolnego Śląska. Korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia. Na węźle Wrocław Północ doszło do kolizji ciężarówki z osobówką. IMGW tymczasem ostrzega, dziś miejscami może zagrzmieć. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Podczas wyładowań może powiać z prędkością do 65 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alerty będą aktywne od 12. Na dziś, tuż przed południem, w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku ruszy uroczysta ceremonia przyjęcia pierwszych samolotów F-35 dla polskiego wojska. F-y pokonają trasę nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Za kilkadziesiąt minut przelecą nad głowami mieszkańców Gdańska. W okolicach Westerplatte jest już nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Polecamy dziś patrzeć w górę.
1: Dzień dobry, tak jest. Warto popatrzeć dziś w niebo. Maszyny symbolicznie przywitają się z Polską i tak obniżą pułap lotu, abyście mogli, na ile to możliwe, przyjrzeć się im z ziemi. W Gdańsku nowe maszyny będziecie mogli zobaczyć około godziny 9.45.
0: Tyle od naszej reporterki i na koniec, na zamknięcie, słuchajcie, ciekawe doniesienia, bo według kardiologów oglądanie Mistrzostw Świata w piłce nożnej świetnie działa na nasz układ krążenia.
2: Zdrowe emocje, nawet mimo, że nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji. Przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
3: Czas meczu, jak jest bardzo stresujący, że aż zawału można dostać, to tak medycznie prawda?
2: Ale to musi być bardzo duży stres, jeszcze inne czynniki muszą być.
0: Z kardiologiem Andrzejem Bolewskim ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Przemek Wałczyński, a my zapraszamy na mistrzowski flesz sportowy. A czas zadbać o solidną porcję dobrych emocji. Tuż po tym prognoza pogody.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Wielkie piłkarskie święto rozpoczęte od wczoraj. Fani piłki nożnej mają bardzo napięty grafik. W meczu otwarcia mundialu Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0.
5: Mexico ganamos, perro 2-0, vamos con todo por este mundial.
0: Słyszycie, na ulicach Meksyku świętowanie trwa w najlepsze. Korea Południowa też ma powód do radości. Pokonała Czechy 2-1, więc w Seulu głośne. Kolejny mecz, mistrzostwo 21. Kanada, Bośnia i Hercegowina w Toronto. Tymczasem kiepsko zaprezentowali się nasi siatkarze. Zaliczyli porażkę w starciu z reprezentacją Słowenii 2-3 w drugim spotkaniu Ligi Narodów. O 14.00 zmierzą się z Japonią.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Dziś czeka nas taka solidna pogodowa mieszanka. Będą burze i one mają się pojawiać między innymi na Mazowszu, na Podlasiu, na Podkarpaciu. Natomiast jeśli chodzi o resztę kraju, jest opcja na liczne rozpogodzenia, więc nie będzie tak źle. Też będą oczywiście pojawiały się ciemniejsze chmury, ale nie powinny przynieść jakichś takich solidnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 17 do 19 stopni na przeważającym obszarze kraju do lokalnie 20 na południu i południowym zachodzie.
4: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
6: Bang, bang, bang. Tak właśnie zaczyna Wiktor Waligura. Kolejną godzinę hitów na maksa tu w RMF Max. 4 minuty po 8, 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania już niebawem.

0: wiemy, jak zrobić wam piątek w muzyce. ATB w RMF Max. 10 minut po godzinie 8. Wstawaj, nie udawaj. Tak się nazywa ten program. Wstawaj, nie udawaj. Poranek RMF Max. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Jest naprawdę fajnie, jest naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że będzie łatwiej.
1: Będzie lepiej, bo nie trzeba już wymieniać tablic rejestracyjnych w samochodach.
0: Brawo.
1: W sytuacji, w której kupicie sobie samochód z drugiej ręki, używany, nie trzeba odkręcić tej starej tablicy, zanieść jej do urzędu i przykręcać nowej.
0: Super.
1: Zmieniły się przepisy i teraz wystarczy tylko takie oświadczenie, że tablica jest okej i jej nie będziecie zmieniać.
0: Wreszcie. Ja teraz jestem na stronie tablicarejestracyjna.pl. To jest taka strona, gdzie się zgłasza różnych kierowców po numerach rejestracyjnych. Jak macie z drugiej ręki samochód o numerze rejestracyjnym WPI9639F, tutaj piszą: busiarz wjechał na rynek w Warce mimo zakazu, niszczył kostkę brukową. Nie polecam tego numeru rejestracyjnego. WML222269. Samochód zajmuje cały chodnik, uniemożliwiając przejście pieszym, przejazd rowerom i tak dalej. I tak dalej. A mogli normalnie inaczej. Mogli karnego nakleić na szybę i by nie było problemu.
1: Całej afery, no właśnie.
0: Byłoby problemu potem z wymianą tablic rejestracyjnych. 11 minut po godzinie 8. Jedźcie bezpiecznie. Z wami w trasie RMF Max.

0: Now Gen Z pokochali najnowszą wersję tego numeru. Wszystkie pokolenia łączy poranek RMF Max, 19 minut po godzinie 8.
1: Cztery wejściówki do parku rozrywki mamy dla was teraz przygotowane i bardzo chcemy wam te wejściówki rozdać.
0: Wyobraźcie sobie, że zmieniacie się teraz w gwizdek sędziego, bo w końcu mundial, więc jesteście gwizdkiem sędziego, ale takim najbardziej muzykalnym gwizdkiem sędziego.
1: Takim gwizdkiem, co to nie tylko gwizdże tak po prostu, tylko jeszcze coś potrafi wygwizdać.
0: Och tak, można sobie wygwizdać cztery wejściówki do parku rozrywki. Nasz messenger RMF Max czynny właśnie w tej sprawie.
1: Kto ma ochotę sobie pogwizdać i coś nam wygwizdać, teraz odpala głosóweczkę i wysyła ją właśnie na messengera RMF Max.
0: To jest, nagrody takie, że fiu fiu. Ma się rozumieć. 19
1: minut. Umiesz to zagwizdać?
0: Czy nie, nie. 19 minut po godzinie 8. Nasi słuchacze są bezkonkurencyjni. Także z tego powodu.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.
10: muzyka zawsze po pierwsze.
20: Tu się czuję hity.
10: RMF Max.
21: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Słychać, nie? Że to w Meksyku. La Cucaracha! I najbardziej muzykalne gwizdki dzisiaj na Messengerze RMF Max z głosówkami, by w porannym konkursie wygrać 4 wejściówki do Energylandii. To dla naszej reprezentacji. Zbyszek, bardzo dziękujemy. Nic się nie stało.
2: Kuba?
1: W nastroju klasycznym, jak dla kibica. Anielski Orszak przyjął twoje zgłoszenie, a 4 wejściówki do Energylandii w porannym konkursie wygrywa Zbyszek, wracający w takim nastroju z meczu. Chyba wygraliśmy. Na reklamach Zbyszek nagrywał i w Energylandii będzie się bawił najlepiej ze wszystkich.
0: Max. Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: doskonałym tempie i rytmie rozkręca nam się ten piątek dzisiaj w RMF Max. Weekend dosłownie za rogiem.
1: 21 minut przed godziną 9, wakacje za 2 tygodnie.
0: To prawda.
1: A młodzież już się zaczęła nudzić.
0: Nie dziwię się.
1: Najgłośniejsza kradzież w internecie.
0: Tak. 15-latek sobie uzyskał dostęp do konta firmy.
1: Tak.
0: No i zaczął kupować. Kupił sobie słodycze, energetyki i taką dużą pluszową kapibarę.
1: Kapibarę!
0: Tak.
1: On się dopiero rozkręca. To wiesz, teraz energetyk, kapibara. Czyli kupił sobie tak. Dzika sobie kupił i kapibarę sobie kupił,
0: no.
1: A kiedyś pewnie mu wystarczy na Jaguara i Mustanga.
2: Max.
1: 9:20.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Tu jest RMF Max.
7: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
8: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
9: Hity na Maxa.
10: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Klub Teddy'ego Swimsa, fan klub, który chce pokolorować wszystkie jego tatuaże.
2: O!
1: I ja jestem też w tym fan klubie.
2: Jesteś jego prezesem.
1: Mm-hmm. Nie, nie. Wiceprezesem, prezeską jesteś ty. 10 minut i godzina 9. Pani prezes coś dla was załatwiła. Od razu wam mówię, słuchajcie, Asia naprawdę zapukała do właściwych drzwi i powiedziała: ej,
2: dajcie,
1: zróbmy coś ekstra.
2: No i tak się stało.
1: Proszę bardzo.
2: 1450. To jest ważna liczba do zapamiętania, równie ważna jak 25 tysięcy.
1: To ja będę pamiętał 25 tysięcy i powiem wam, że o 1450 razy łatwiej wygrać 25 tysięcy złotych.
2: Ale jest jeden warunek. Trzeba się zgłosić do naszej zabawy Szyfr do Wygranej właśnie teraz. Bo właśnie teraz ta super oferta, ten najbardziej opłacalny mnożnik dnia, mamy dla was przygotowane i teraz mnożymy wasze zgłoszenia.
1: Razy 1450. Jedno zgłoszenie, a 1450 szans na 25 tysięcy złotych trafia do naszej szczęśliwej puli. Grajcie, wygrywajcie wielkie pieniądze w zabawie Szyfr do Wygranej.
2: Hasło Max niech leci teraz pod 7327.
1: Max 7327.

0: reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Punktualnie o 9 w RMF Max Mazowsze. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok. Zapraszam. Karol Nawrocki jest na razie jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Za ocean leci jutro. Na miejscu Białym Domu obejrzy galę mieszanych sztuk walki, która ma uświetnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Kto jeszcze będzie na urodzinach Trumpa?
1: Miejsc dla gości przewidziano 4000. Zaproszenie ma na przykład włoska premier Giorgia Meloni, ma też argentyński prezydent Javier Milei. Oni jednak jeszcze oficjalnie nie potwierdzili przyjazdu.
0: A jak dodaje Krzysztof Berenda, zaproszenie odrzucili natomiast aktorzy Adam Sandler, Jared Leto, Jason Statham i Dwayne Johnson.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Mazowszu laboratorium do wytwarzania narkotyków syntetycznych. Zabezpieczono ponad 25 kg gotowego do sprzedaży Alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Zatrzymano dwóch 19-latków. Miejsce to było wyposażone w specjalistyczny sprzęt, a dowody wskazują, że laboratorium nie miało charakteru przypadkowego ani incydentalnego. Było elementem zorganizowanego procederu nastawionego na produkcję znacznej ilości narkotyków. Dwóch zatrzymanych na miejscu młodych mężczyzn to obywatele Ukrainy. Sąd zadecydował wobec nich o tymczasowym aresztowaniu. Grozi im kara pozbawienia wolności od 3 do nawet 20 lat. Płońsk, rowerową stolicą Polski. Mieszkańcy mogą do ewentualnego sukcesu sportowego dołożyć swoją cegiełkę. Wystarczy kręcić kilometry.
3: Aby wziąć udział w tej akcji, trzeba pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, zarejestrować się i zalogować, wejść w zakładkę Rywalizację, no i wybrać rowerową stolicę Polski, wskazać Płońsk.
0: Mówi Filip Przedpełski z Pońskiego Ratusza, a wspomniane kilometry możecie kręcić do końca czerwca. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie po raz kolejny weźmie udział w Europejskich Dniach Archeologii. Jutro placówka przygotowała coś z myślą o najmłodszych. O warsztatach już teraz Kamil Puternicki.
4: Będzie można wcielić się w rolę dawnych rzemieślników oraz poznać tajniki tworzenia ozdób, mówi Izabela Jakubowska-Antochów z działu historyczno-archeologicznego muzeum.
5: Zachęcamy dzieciaki do zapisów, ponieważ warsztaty będą dotyczyły wykonania biżuterii. Pewnie tutaj dziewczynki będą bardzo chętne.
4: A wspomniane warsztaty odbędą się w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Start o godzinie 10.
0: I na koniec RMF Max Mazowsze zaprasza na najciekawsze wydarzenia kulturalne w regionie. Teraz przenosimy się do Mławy i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, które zapraszają do oglądania nowej wystawy.
6: Drodzy Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa wraz z Związkiem Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej wystawę czasową. Kuratorem wystawy jest pani Zuzanna Szymborska oraz pan Jan Hondzyński. Cóż, jeśli chodzi o wystawę, włączając się w 120-lecie obchodów rocznicy powstania naszego ogólniaka, prezentujemy pracę absolwentów właśnie tej szkoły.
0: Tyle Robert Zaborowski.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Piątek na Mazowszu dobrze się zaczyna. Jest słońce, są dobre temperatury, a co się będzie działo dalej w ciągu dnia? No, pojawi się trochę więcej chmur, mogą cały czas jeszcze pojawiać się przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Mławie, tam termometry pokażą maksymalnie 15 stopni. Niewiele cieplej w Płońsku, 16, a w Ciechanowie do 19 kresek. Ciśnienie jest wysokie, takie też ma pozostać do końca dnia. Wiatr zachodni i północno-zachodni może się czasami dawać we znaki, szczególnie, że w porywach może się rozpędzać do 50 km na godzinę.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Gramy hity na maksa.
7: Pad leci, leci z prawej. Z prawej nadlatuje. I teraz tam z lewej go widać, patrz na lewo.
8: F-35, 9:45 nad Gdańskiem, 10:10 Warszawa, 10:35 nad Krakowem.
7: W imieniu obsługi naziemnej życzymy wam udanego weekendu. Asia, Irek, ciao, ciao. Daleko.

0: odpalamy protokół wakacyjna playlista, bo to wyjątkowy dzień, bo to jest piątek, kochani, to oznacza, że już za chwilę rozpoczynamy weekend, więc już czujemy się jak na wakacjach. Takich, wiecie, trzydniowych. Modelki i Włodarski to numer Lubię Cię jak lato, a my was wszystkich lubimy w Byle do obiadu, więc zostańcie z RMF Max. Filip Kliber z wami. Siemano, hej, cześć wszystkim. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo-Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

Wow, piątek wjeżdża na pełnej. Rudimental, Quality, kawałek All I Know za nami w RMF Max Mazowsze. Przed nami super wydarzenia. Super to będzie weekend, nie tylko dlatego, że po prostu jest zwykłym weekendem i można go jakoś fajnie spędzić na niekoniecznie siedzeniu w domu, tylko dlatego, że będzie na przykład Dzień Dziergania w miejscach publicznych i naprawdę takie święto obchodzimy. Obchodzimy je co roku 13 czerwca i działdowo postanowiło, że będzie Dzień Święty święcić. Będzie można dziergać od godziny 11 w parku, tylko jest od razu prośba od organizatorów, żeby przynieść swoją włóczkę, bo oni tej włóczki nie zapewniają. A jeżeli akurat przy okazji wydziergacie jakieś czapeczki, szaliczki albo może jakieś rękawiczki, to pamiętajcie tylko, żeby z rozpędu ich nie założyć, bo ma być naprawdę bardzo ciepło w sobotę.

0: Opi Kajza dla wszystkich niewyspanych w RMF Max. Te wszystkie futbolowe emocje ja porównałbym do smaków, które możemy przeżywać podczas mundialu, bo tacos lepsze od bobotie, to jest taka narodowa potrawa z RPA. Kimchi wygrywają z knedlikami, a na deser nam zostaje golonka, którą możemy sobie sami kupić i zrobić na grillu, bo w tych mistrzostwach pierogów nie ma. Tak wiem, mi też ślina leci, ale jest też plan do wygrania, w którym jest 25 tysięcy złotych w maksie, a żeby zrobić sobie taką kulinarną wycieczkę, no to możecie właśnie za taki hajs tę wycieczkę zrobić. Wyślijcie bardzo smacznego SMS-a o treści MAX na 7327 za 3,69. Spróbuj dostać się do finału, a później szyfr odgadnięty i w kulinarną podróż możesz jechać dookoła świata. Za 2 godzinki podrzucimy wam pierwszą cyfrę do kodu, ale na tę chwilę gotujemy się do finału. 7327, na ten numer wysyłasz MAX. MAX.
1: Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie 2. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując 2.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na 1000 produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
0: Piątek na Mazowszu dobrze się zaczyna. Jest słońce, są dobre temperatury, a co się będzie działo dalej w ciągu dnia? No, pojawi się trochę więcej chmur, mogą cały czas jeszcze pojawiać się przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Mławie, tam termometry pokażą maksymalnie 15 stopni. Niewiele cieplej w Płońsku, 16, a w Ciechanowie do 19 kresek. Ciśnienie jest wysokie, takie też ma pozostać do końca dnia. Wiatr zachodni i północno-zachodni może się czasami dawać we znaki, szczególnie, że w porywach może się rozpędzać do 50 km na godzinę.
2: Hit na maksa!
22: RMF Max Mazowsze.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Tak, były takie czasy. Byli takie czasy, bym nawet powiedział. Powrót do przeszłości w związku z Dniem Archeologii w Mławie się będzie odbywać i trzeba się wybrać do Muzeum Ziemi Zabrzeńskiej. Więc tam właśnie będą się takie dni odbywać i to będą się odbywać już 21 czerwca. Tylko mówimy o tym dlatego teraz, ponieważ trzeba się na to wydarzenie zapisać. Nie na glinianej tablicy, ale po prostu internetowo. Tak jak to już w XXI wieku się odbywa.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Mix Profeska.
2: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay.
1: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
6: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w

0: 20% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Punktualnie o 10 w RMF Max Mazowsze. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok. Zapraszam. To nie lada gratka nie tylko dla miłośników lotnictwa. Nad Polską przelecą dziś myśliwce F-35. To będzie ich powitanie z krajem. Przed 10 pojawiły się nad Gdańskiem, za 10 minut przelecą nad Warszawą, a o 10.35 nad Krakowem. A w drodze powrotnej do bazy w Łasku pojawią się pod Łodzią o 10.45.
3: To słoneczko nam dzisiaj tutaj zrobiło miłą niespodziankę.
4: F-35 to jest piątej generacji dobra maszyna i fajnie, że Polska jej kupiła.
2: O poranku na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża był Stanisław Pawłowski.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Regionalną odsłonę flesza zaczynamy od akcji strażaków. Dwa drzewa powalone na dom mieszkalny w miejscowości Ujazdowo, to w powiecie ciechanowskim. Na miejscu dwa zastępy straży pożarnej. Nie ma na szczęście informacji o osobach poszkodowanych. A teraz rekrutacja na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie, która nabiera tempa. Liczba kandydatów rośnie z dnia na dzień, chociaż tegoroczni maturzyści jeszcze nie odebrali świadectw dojrzałości. Jak dokładnie wygląda zainteresowanie? To sprawdził nasz reporter Kamil Puternicki.
6: Maturzyści odbierą świadectwa dojrzałości dopiero 8 lipca, ale już teraz decydują o swojej przyszłości za pośrednictwem internetowej rejestracji na studia. Jak informuje uczelnia, do tej pory zalogowało się blisko 400 osób. PANS proponuje studia licencjackie, inżynieryjskie, magisterskie oraz podyplomowe. Co ważne, studia stacjonarne są bezpłatne.
2: A więcej informacji o trwającej rekrutacji znajdziecie na stronie uczelni. Porozumienie międzygminne podpisane. Mława i Lipowiec Kościelny z umową na transport zbiorowy nad Zalew Ruda. Posłuchajcie o szczegółach.
7: Mam bardzo dobrą informację dla mieszkańców Mława i okolic. Podpisaliśmy właśnie porozumienie międzygminne w zakresie linii komunikacyjnej przebiegającej przez teren obu gmin. Będzie kursowała linia numer 1 obsługiwana przez MPDM. Włączony zostanie przystanek na terenie Zalewu Ruda. Transport oczywiście jest bezpłatny.
2: Powiedział dziś naszemu reporterowi Artur Ryfiński z Mławskiego Ratusza. Autobusy miejskie pojadą nad Zalew Ruda od 27 czerwca i będą tak kursowały aż do końca roku. Na koniec jeszcze, jako propozycja weekendowego odpoczynku, przypomnienie o kinie leżakowym. Takie organizuje Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
8: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na cykl spotkań na świeżym powietrzu z kinem, czyli tak zwane kino na leżakach. Odbędzie się ona 13 czerwca, w sobotę o godzinie 21:00. Wyświetlimy dla Państwa film LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Plac przy szkole TWP przy ulicy Kraszewskiego 8A w Ciechanowie. Oczywiście wstęp wolny.
2: Zapraszała Edyta Bojkowska-Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, a 27 czerwca o 21:30 kolejna odsłona. Wtedy zobaczymy film Wszystko albo nic. Piątkowa poranna pogoda na Mazowszu zapowiada, że może się całkiem dobrze rozpoczynać ten weekend. Synoptycy jednak zapowiadają też chmury, przelotne opady deszczu, no i temperatury w okolicach 15, 16, może 17 stopni. Niektórym to wystarczy, dla niektórych to chłód. Wiatr też będzie z zachodu i północnego zachodu, który będzie chwilami mocniejszy, w porywach nawet do 50 km na godzinę, co dodatkowo będzie potęgowało te odczucie chłodu. Ciśnienie jest wysokie i takie też pozostanie przez cały dzień.
9: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
10: Lubimy, jak jest szybko w RMF Max, lubimy, jak to tempo jest podkręcone, więc gramy wam takie bęgery, od których na pewno czas będzie wam mijał dużo, dużo szybciej. Gips i win na dobry początek godziny 10, a z wami cały czas Filip Kliber. Siemano, hej, cześć, noga na gaz i jedziemy z tym piątkiem.

Zokaria w RMF Max. Max Antidasticari se za nami w byle do obiadu, a przed nami już wjeżdża absolutny hit, absolutny sztos, który cały czas brzmi doskonale. Robin Tiki to T.I. oraz Pharrell, czyli kawałek Blurred Lines. Pamiętacie go? Zróbcie głośniej. Co mi

0: Olivia Rodrigo pomaga w robocie. To Amerykanka pochodzenia filipińsko-niemieckiego i no właśnie, czas na podróże moim zdaniem. A ja, że kumpel, to też pomogę. A co, no przy piąteczku, no panie kierowniku, oczywiście, że pomogę. W naszej zabawie szyfr do wygranej od tej pory wasze zgłoszenie do finału pomnożę aż 237 razy. A co, oczywiście, że pan kierownik pomnoży. Co nie pomnoży? Tylko, że pomnożę przez 10 minut. I nie wykorzystujcie tego ani przez minutę dłużej. Wasze zgłoszenie, każde, wysłane o treści max na numer 7327 za 369, ja pomnożę 237 razy, albo też przy okazji możesz zajrzeć na naszą stronę rmfmax.pl i zgłosić się do zabawy online.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
12: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
13: Money.
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy ekspres los.
14: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
16: I po reklamie.

somebody else. Save my love. Tak śpiewa Kygo, tak śpiewa Khalid, tak śpiewa Griffin właśnie w tym numerze, który za nami w RMF Max Mazowsze. Szykuje się niezła impreza, a właściwie tak naprawdę szykuje się bardzo fajne wydarzenie, ponieważ Mazowieckie Dni Rolnictwa zaczynają się już jutro i będą trwać do niedzieli. Między godziną 9 a godziną 17 cała masa atrakcji i to wszystko w Płońsku, moi kochani. Także jeżeli chcecie najpierw przyjść na otwarcie, to ono będzie zaczynało się już jutro w okolicach godziny 12. Wcześniej też coś tam się będzie działo, ale potem będzie podsumowanie konkursów, potem będą występy artystyczne, więc jeżeli do tej pory nie mieliście nic w planach, no to ja myślę, że plany już się same narysowały. Mazowieckie Dni Rolnictwa już w najbliższy weekend, także bawcie się dobrze i przy okazji też słuchajcie kolejnych bangerów od RMF Max. Kungs i jego kosmiczny numer Galaxy na pewno zrobi wam piątek w pracy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć. W szczególności do tego bitu nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
3: Hot Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: I po reklamie.

Piątkowa poranna pogoda na Mazowszu zapowiada, że może się całkiem dobrze rozpoczynać ten weekend. Synoptycy jednak zapowiadają też chmury, przelotne opady deszczu, no i temperatury w okolicach 15, 16, może 17 stopni. Niektórym to wystarczy, dla niektórych to chłód. Wiatr też będzie z zachodu i północnego zachodu, który będzie chwilami mocniejszy, w porywach nawet do 50 km na godzinę, co dodatkowo będzie potęgowało te odczucie chłodu. Ciśnienie jest wysokie i takie też pozostanie przez cały dzień.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hit na maksa.
10: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
12: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 11 w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Zapadł kolejny ważny wyrok dotyczący kredytów frankowych. W czasie procesu sąd musi samodzielnie sprawdzić, czy bank wywiązał się ze swoich obowiązków. Tak głosi opinia rzecznika generalnego TSUE.
13: Opinia rzecznika generalnego dotyczy sytuacji, w której kredytobiorca chce unieważnienia kredytu i powołuje się na czynnik, który sprawia, że zastosowana może być sankcja darmowego kredytu. Sąd rejonowy w Białymstoku zapytał, czy sąd ma obowiązek zbadania także innych czynników. Zdaniem rzecznika tak. Na przykład bank naruszył przepisy w jednym zakresie, sąd ma obowiązek sprawdzić jeszcze w zakresie drugim, trzecim, czwartym i tak dalej.
12: Opinia rzecznika nie jest wiążąca, to jedynie wskazówka, dodaje Igor Skrzypek.
10: To jest RMF Max Mazowsze.
12: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie po raz kolejny weźmie udział w Europejskich Dniach Archeologii. To już jutro. Placówka przygotowała coś z myślą o najmłodszych. O warsztatach więcej nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
14: Będzie można wcielić się w rolę dawnych rzemieślników oraz poznać tajniki tworzenia ozdób, mówi Izabela Jakubowska-Antochów z działu historyczno-archeologicznego muzeum.
15: Zachęcamy dzieciaki do zapisów, ponieważ warsztaty będą dotyczyły wykonania biżuterii. Pewnie tutaj dziewczynki będą bardzo chętne.
14: A wspomniane warsztaty odbędą się w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Start o godzinie 10.
12: Zmieniamy teraz temat. Rekreacja i zabawa w jednym. Każdy może kręcić rowerowe kilometry dla Płońska, bo ruszyła już akcja Rowerowa Stolica Polski, a konkurentami są oczywiście inne miasta, w których również rowerzyści przy pomocy aplikacji Aktywne Miasta nabijają wspólnie kilometry.
16: To również doskonała okazja do integracji całych rodzin, do poznawania okolic miasta, do przejażdżek i do wspólnego spędzania czasu, a przy okazji do zdrowej rywalizacji. Ta aplikacja Aktywne Miasta służy również do rejestrowania aktywności, mierzenia dystansu, czasu, spalonych kalorii, no i później w finale liczy się do całej rywalizacji.
12: Mówił Filip Przedpełski z Pońskiego Ratusza. Wspomniane kilometry możecie kręcić do końca czerwca. Ponad 500 młodych zawodników stanęło na starcie 13. biegu ulicznego imienia ojca Bernarda Kryszkiewicza w Mławie. Wczorajsze zawody stały pod znakiem zapytania przez zmieniające się warunki atmosferyczne. Jednak udało się przebłagać pogodę i 13. edycja nie była pechowa. Biegaczom, którzy nie przestraszyli się deszczu, gratulujemy. Na koniec jeszcze przypomnienie. Dzisiaj rusza wielka impreza na lotnisku w Bemowie. Zagrają m.in. Wilki, Kękę, Kizo, Grubson i Chivas. Czyli będzie głośna muzyka polskich gwiazd, wielki piknik rodzinny, animacje dla dzieciaków i specjalne strefy sportowe i fitness. I tak dzisiaj i jutro. Całe wydarzenie jest całkowicie darmowe. Szczegółowy rozkład jazdy znajdziecie na facebookowym profilu dzielnicy Bemowo, a patronem medialnym wydarzenia jest RMF Max. Jak będzie wyglądał piątek na Mazowszu? No, głosy są podzielone. Są tacy, którzy mówią, że zostanie z nami te trochę słońca i 15, 16 albo 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia to jest niemal pewnik, ale są też tacy, którzy mówią, że może się zachmurzyć i mogą się nawet pojawić przelotne opady deszczu. Uwierzcie, komu chcecie. Wiatr powieje z zachodu, miejscami dosyć silnie, w porywach nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać do końca dnia. A to była prognoza pogody w RMF Max.
2: No jak tam? Słyszałem, że potrzebujesz doładowania o godzinie 11. No to bardzo proszę, muzyczna petarda Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. I cały czas z wami Filip Kliber. Siemano, hej, cześć, to jest Byle do Obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy.

0: Ola Boga, co tam jest w tym tekście? To Becky G, to topik, to kawałek Sorry Papi w RMF Max. Ile razy usłyszałeś siadaj? 3. I wtedy słyszałeś, że to było zbawienie, nie? No, w końcu się udało. A dzisiaj to może będzie wręcz celująco, ale to wy celujecie, a trójka to jest pierwsza cyfra szyfru do wygranej w RMF Max. Tak, pierwsza cyfra to 3, a teraz wybieramy na telefonie 7327 i na ten numer wysyłamy SMS-ika o treści Max. Jeden kosztuje 3,69, a to jest już wzorowa droga do finału zabawy o 25 tysięcy złotych. I po co ci te czerwone paski, jak za nie wakacji się nie kupi? 25 koła to już na pewno się przyda. Max na 7327.
1: Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. We'll be right back.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie RMF Max.
7: RMF Max Mazowsze.

fajny jest ten somber, co? Fajny jest ten nastrój, który wprowadza tymi swoimi kawałkami. To kawałek Back to Friends za nami w byle do obiadu. A w RMF Max Mazowsze my przypominamy o bardzo fajnych akcjach i przypominamy, że już jutro od godziny 10 wystarczy zabrać ze sobą kabelek, wystarczy zabrać ze sobą jakąś nieużywaną już baterię, albo też można zabrać jakąś starą mikrofalówkę albo lodówkę. Trzeba zabrać elektrośmieci i przynieść je do Pszoku przy Gostowskiej i będzie można odebrać sadzonkę właśnie w ramach takiej proekologicznej akcji, czyli sadzonka za odpady. Więc jeżeli się zastanawiasz, czy ten kabel albo ta bateria, której nie używałeś i leży ci w szufladzie od 3 miesięcy, czy na pewno jej jeszcze raz użyjesz, od razu daję spoiler. Nie użyjesz. A u nas Bledka teraz.

0: na wstecznym. Jedziemy, oni odliczają już do weekendu. To Martin Garrix i Ed Sheeran z numerem Repeat It. A my odliczamy do naszego kolejnego przystanku Lato na Maxa. Już jutro lądujemy w Malborku. Będzie Mortal, będą wilki i mam nadzieję, że wy też będziecie. Wpadajcie na Lato na Maxa. RMF Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Jak będzie wyglądał piątek na Mazowszu? No, głosy są podzielone. Są tacy, którzy mówią, że zostanie z nami te trochę słońca i 15, 16 albo 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia to jest niemal pewnik, ale są też tacy, którzy mówią, że może się zachmurzyć i mogą się nawet pojawić przelotne opady deszczu. Uwierzcie, komu chcecie. Wiatr powieje z zachodu, miejscami dosyć silnie, w porywach nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać do końca dnia. A to była prognoza pogody w RMF Max.
9: RMF Max
10: Mazowsze.
11: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: maską wykonywał drift. No bo tak to jest. Tak to jest, kiedy się na chwilę zapomni, że nie jest się w Tokio, tylko jest się w Płońsku i wtedy driftować nie można.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grupson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca!
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
9: Adam Szostok, w samo południe w RMF Max Mazowsze. Mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody, to już teraz. A na początek, dzisiaj znowu czekają nas burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia, które zaczynają obowiązywać właśnie teraz i tak będzie do 20. Ostrzeżenia dotyczą województwa lubelskiego oraz części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Podczas burz może intensywnie padać, możliwy jest również silny wiatr, a lokalnie może także spaść grad. Polska dostała kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Tym razem chodzi o 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy z amerykańskim koncernem. Polska odmówiła zapłaty, wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie.
10: To jest RMF Max Mazowsze.
9: To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Płońsku. Miasto podpisało umowę z wykonawcą budowy ulicy Kolejowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Towarową. Wspomniany ciąg komunikacyjny jest kluczowy, bo prowadzi do wyjątkowych miejsc na mapie miasta, Muzeum Ziemi Płońskiej oraz Planetarium. Teraz ma być jedną z wizytówek, bezpieczną i estetyczną.
11: Zakres prac jest obszerny, obejmuje całość prac związanych z budową drogi, wymianę instalacji wodociągowych, budowa instalacji deszczowej, wymianę instalacji gazowej, elektrycznej, etc., wszystkiego, co się robi, znajduje w pasie drogowym.
9: Mówił burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Prace budowlane zgodnie z umową powinny zakończyć się najpóźniej do 29 października przyszłego roku. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej zaprasza do oglądania nowej wystawy, a okazją jest jubileusz pierwszego LO w Mławie. Dlatego podziwiać można właśnie pracę absolwentów tej szkoły.
0: Panie dyrektorze, po tej wystawie jest jakiś pomysł na kolejną? Co będzie tutaj, co tutaj zagości?
12: Oczywiście, tradycyjnie, powiem już tak, po raz trzeci będziemy otwierać nasz Open Muzealny. Jest to formuła otwarta dla wszystkich niezrzeszonych twórców. Dajemy w ten sposób możliwość przedstawienia prac, twórczości osób, które tworzą, które pochodzą z Mławy, z naszego regionu. Zapraszamy do zgłaszania się do tego Openu. To forma prezentacji, zapoznania się z tym, ale też możliwości wystawienniczych, więc do zobaczenia w muzeum.
9: Mówił naszemu reporterowi Robert Zaborowski, dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie. Wystawę można oglądać do końca czerwca. Na koniec jeszcze o wypadku, do którego doszło dzisiaj rano. Przed 6 na skrzyżowaniu w miejscowości Kucice, to gmina Dzierżążnia, zderzył się tam mlekowóz z busem, którym podróżowało łącznie 5 osób. Mlekowozem jadącym od strony Podmarszczyna kierował 34-letni mieszkaniec gminy Radziąż. Bus kierowany przez 26-latka z Płońska poruszał się od strony Płońska w kierunku Nadspolska. Trzech pasażerów busa odniosło obrażenia i został przetransportowanych do szpitala na dalsze badania oraz leczenie. Kierujący ciężarówką, jak i kierowca busa byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia i apelują o szczególną ostrożność. Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody. Piątek na Mazowszu, zdaniem synoptyków, upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Najchłodniej będzie w Mławie, na termometrach maksymalnie 15 stopni, w Płońsku 16, a w Ciechanowie nawet 19 kresek na termometrach. Wiatr z zachodu i północnego zachodu może chwilami być silniejszy, w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, takie też ma pozostać do końca dnia, więc synoptycy prognozują, że pogoda będzie stabilna.
13: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że jest po i no dobra, nie jest po pracy, ale jest na pewno po południu. Jest cały czas tak samo program Byle do obiadu, to jest RMF Max i Filip Kliber z wami. Siemano, hej, cześć wszystkim.

0: Niby 26, a brzmi jak lata 80, co? Ale tak działa właśnie ekipa Dub Dogs z numerem How Does It Feel, który za nami w RMF Max. Pamiętajcie, że można się zgłosić jeszcze w ten piątek po 25 tysięcy złotych. Kto chce, podnosi rękę do góry i wysyła za 3,69 SMS-a o treści MAX na numer 7327, a przez najbliższe 10 minut ja każde takie zgłoszenie mnożę 259 razy. No i powiedz, że 25 koła się nie przyda na weekend.
1: I pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura, Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

Buja, buja i bujać będzie. Alo, Kykalite z numerem Dive Into Me. To są kawałki, które was rozbujawują, rozbujają, rozbujają po prostu. Rozbujają was na pewno do białego rana, więc warto być z RMF Max na zawsze, warto być z byle do obiadu i generalnie tak, warto być z nami 24/7, jeżeli chodzi o muzykę, ale także jeżeli chodzi o informacje. A przypominam, że rozpoczęła się już konferencja, która się nazywa Między Krzyżem a Mieczem. I tutaj chodzi o wydarzenia z roku 1226, których w tym roku, jak szybko sobie policzycie, obchodzimy okrągłą rocznicę. To wszystko możecie znaleźć na wydarzeniu na Facebooku. Dużo się będzie działo w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Od godziny 17 też będzie miało miejsce otwarcie specjalnej wystawy. Więcej szczegółów na wydarzeniu na Facebooku. Nie trzeba wcale się wybierać dzisiaj, można jutro. A póki co warto zrobić RMF Max głośniej. Bibi Rexa i jej New Religion już teraz.

0: Sezon reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody. Piątek na Mazowszu, zdaniem synoptyków, upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Najchłodniej będzie w Mławie, na termometrach maksymalnie 15 stopni, w Płońsku 16, a w Ciechanowie nawet 19 kresek na termometrach. Wiatr z zachodu i północnego zachodu może chwilami być silniejszy, w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, takie też ma pozostać do końca dnia, więc synoptycy prognozują, że pogoda będzie stabilna.

0: Uwielbiam, kiedy wjeżdża to bumci, bumci, bumci. To są Pole oczywiście i kawałek GW Dabcumi za nami w RMF Max Mazowsze. Już jutro i w niedzielę też przy okazji w sierpcu Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski juniorek i juniorów w piłce ręcznej plażowej. I jeżeli do tej pory jeszcze nie widzieliście tego sportu na żywo, to warto naprawdę się tym zainteresować, bo to jest niesamowita energia, to jest niesamowita moc. I przede wszystkim bramki są, które są liczone za dwa. Tak, trzeba się obrócić, trzeba wtedy rzucić bramkę i wtedy jest to bramka za dwa punkty. Więcej informacji znajdziecie na wydarzeniu na Facebooku. Ja tylko dodam, że samo wydarzenie jest za najbardziej uczciwą cenę, czyli za darmo. Wstęp wolny na Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek od jutra do niedzieli w sierpcu.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grupson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Punktualnie o 13 w RMF Max Mazowsze. Czas na flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok. Zapraszam. A w popołudniowym fleszu dobra wiadomość dla pacjentów. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Takie ułatwienie zapowiada Ministerstwo Zdrowia.
14: Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania.
13: Tyle Michał Dobrołowicz.
15: To jest RMF Max Mazowsze.
13: Porozumienie podpisane już od 27 czerwca. Mławskie autobusy miejskie pojadą nad Zalew Ruda. Chodzi o linię numer 1, obsługiwaną przez MPDM. Włączony zostanie do niej przystanek na terenie zalewu. Dodatkowo kursy będą bezpłatne dla pasażerów z kartą Mławiaka.
16: Jak Państwo doskonale wiecie, w tamtym roku transport środkami miejskimi był bezpłatny na teren zalewu naszego Ruda, ale tylko sezonowo, w okresie wakacji. A nowe porozumienie międzygminne zawarte na transport od 27 czerwca do 31 grudnia 2026 roku.
13: Powiedział przed chwilą naszemu reporterowi Artur Ryfiński z Mławskiego Ratusza. Na drodze serwisowej S7 koło Strzegowa w powiecie mławskim pijany kierowca z Warszawy wjechał do rowu. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu i 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. 38-latek uszkodził swój samochód, a po przybyciu służb podczas zatrzymania groził policjantom śmiercią. Kobieta jadąca z nim nie ucierpiała poważnie. Sprawa jest prowadzona przez policję i prokuraturę, a za recydywę grozi mu wieloletnie więzienie. Nawet 200 małych szklanych buteleczek po alkoholu mogą się doszukać ciechanowscy leśnicy podczas kontroli naszych lasów. Problem pozostawionych śmieci wciąż występuje, a nadleśnictwo apeluje, żeby zabierać ze sobą wszystkie pozostałości po wypoczynku na łonie przyrody.
0: Jest jakiś stały bywalec, który tam lubi spędzać czas, no ale to no tak to jest. Rzeczywiście można spotkać również te małe butelki w lesie, no oby było ich jak najmniej.
13: Mówił Tomasz Druszcz z Nadleśnictwa Ciechanów. Faktycznie w lasach nie ma koszy na śmieci, również po to, by pozostałościami nie zainteresowały się zwierzęta, a rozwiązaniem problemu z małpkami ma być ich włączenie do systemu kaucyjnego, wtedy nikt nie będzie ich porzucał. A w Mławie trwa wykańczanie nowego miejskiego żłobka przy Krasińskiego. Placówka pomieści 120 dzieci, będzie też w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojawi się też plac zabaw, parking oraz monitoring. Inwestycja kosztuje blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów to rządowe dofinansowanie. 16-17 stopni to wszystko, czego możemy się dzisiaj spodziewać po termometrach na Mazowszu w tym najcieplejszym momencie dnia. A jaki będzie wieczór i noc z piątku na sobotę? W większości miejsc ma być przeważnie spokojnie, chociaż miejscami, zwłaszcza w okolicach Płońska, możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie oczywiście, na termometrach zobaczymy 7, może 8 kresek. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, a ciśnienie będzie przez cały wieczór i noc na wysokim poziomie. A to była prognoza pogody w RMF Max.
12: Puk, puk. Kto tam? Zostałam weekend?
17: Wiem, za chwilkę będzie. W piątek minęła już 13. Ania Wojtkowiak, witajcie. 4 pory roku w głośnikach i mnóstwo przyjemności do 17.

0: 3-minutowy zabieg relaksacyjny Teddy Swims nam zafundował Mr. Know-It-All w RMF Max. A teraz czas na szybki zabieg liftingujący wasz portfel, czy raczej stan konta. No bo umówmy się, 25 tysięcy złotych włożyć do portfela, to w dzisiejszym świecie jest absolutne szaleństwo. Ale my właśnie też oszaleliśmy i chcemy wam jeszcze przed weekendem rozdać 25 tysięcy. Przedwczoraj Patryk wyciągnął ponad 14, wczoraj 500 złotych, bo nie udało się odgadnąć szyfru, no ale dzisiaj 25 do wyciągnięcia i teraz uwaga, co najlepsze. Wyciągajcie też telefon, bowiem mamy właśnie rundę bonusową i 299 razy. Pomnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy. To jest właśnie taki szybki strzał, a potem szybki booster dla waszego stanu konta. 7327, na ten numer wysyłacie hasło MAX do wyciągnięcia po 14 25 tysięcy na wakacje. Może właśnie na jakiś szybki lifting? No, albo samochodu, albo cery. Na wszystko powinno wystarczyć. 7327, SMS o treści MAX. Działajcie! MAX! Zgłoszenia mnożymy tylko przez 10 minut. 7327, hasło MAX.
1: Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczyk, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczyk, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
17: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
20: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
22: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
23: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
4: Mazowsze.

Na końcu tego dnia roboczego jeszcze łatwiej łapie się ten vibe. Somp 12 to 12 w RMF Max. No, tymczasem okazuje się, że właśnie przez 12 godzin czasami niektórzy scrollują. Są najnowsze badania, słuchajcie, scrollowanie podczas reklam. Nawet jeżeli oglądamy telewizję, to okazuje się, że w trakcie reklam ludzie jednak już niechętnie je oglądają, więc reklamodawcy mają problem, ponieważ jednak przełączamy się na telefony. Ja tak sobie pomyślałam, reklamodawcy mają problem, serio? Kiedyś to się szło zrobić sobie kanapkę albo herbatę, albo coś ugotować. Także pomyślmy o producentach herbaty i innych produktów spożywczych.

0: Letnia bryza wyczuwalna jest w tym utworze natychmiast. Lubię cię jak lato. No tylko pytanie, jakie lato? Na razie pragnę przypomnieć, my wciąż mamy wiosnę, kalendarzową przynajmniej, także sprawdźmy może jeszcze, jak ta wiosna nam się będzie układać. Już za momencik prognoza pogody, a tuż po niej Ed Sheeran. Nigdzie nie odchodźcie. Max.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy.
6: Świeże hity.
5: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
6: Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: I po reklamie.
4: 16-17 stopni to wszystko, czego możemy się dzisiaj spodziewać po termometrach na Mazowszu w tym najcieplejszym momencie dnia. A jaki będzie wieczór i noc z piątku na sobotę? W większości miejsc ma być przeważnie spokojnie, chociaż miejscami, zwłaszcza w okolicach Płońska, możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie oczywiście, na termometrach zobaczymy 7, może 8 kresek. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, a ciśnienie będzie przez cały wieczór i noc na wysokim poziomie. A to była prognoza pogody w RMF Max.
1: RMF Max.
5: RMF Max Mazowsze.

podkręcają tempo Rose i Bruno Mars, Apathé w RMF Max. Natomiast podkręciła też śrubę Agencja Transportu w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o połączenie między Penn Station na Manhattanie a stadionem. Bilet powrotny miał pierwotnie kosztować $150, chociaż normalnie kosztuje $12.90. Pojawiła się fala wielkiego oburzenia, naciski polityczne, no i uwaga, po pozyskaniu sponsorów cenę obniżono do $98. Normalnie, zaznaczam, kosztuje 12,90 taki bilet. No więc ośmiokrotna przebitka, ale wiecie co? Tak sobie pomyślałam. Wstawanie w nocy i oglądanie meczy też kosztuje.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: sobotę. Masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Odpaliliśmy let

0: z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Na zegarach już 14, to najwyższy czas na flash i najnowszą prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Mamy połowę czerwca, a w najwyższych partiach Tatr spadł dzisiaj śnieg. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do zera. Opady mają jednak być przelotne i nie utworzą trwałej pokrywy śnieżnej, ośnieżą tylko szczyty gór. A jeśli w weekend wybieracie się w Tatry autem, to sprawdźmy, ile będzie was kosztować podróż. Będzie drożej niż dzisiaj. Od jutra cena maksymalna za litr 95 to 6,04 zł, a w przypadku diesla cena również w górę o 3 grosze. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,40 zł.
10: To jest RMF Max Mazowsze.
9: W RMF Max Mazowsze od rana wam mówimy o wspólnym kręceniu kilometrów na rzecz Płońska. To w ramach ogólnopolskiego wyzwania Rowerowa Stolica Polski, w którym do końca miesiąca mieszkańcy miast mogą się ze sobą ścigać w ilości kilometrów nabitych podczas jazdy rowerem na aplikację Aktywne Miasta.
11: Na podstawie tej aplikacji poznamy nową rowerową stolicę Polski, a więc kręcimy kilometry dla Płońska.
9: Mówi Filip Przedpełski z Płońskiego Ratusza. Rywalizacji nie można zostawiać na potem, bo czasu już mało.
11: Po raz kolejny Płońsk włącza się akcję Rowerowa Stolica Polski. Tym razem edycja 2026 do 30 czerwca. Kolejny czas na to, żeby wspólnie dla Płońska kręcić kilometry i czas dobrej zabawy, zdrowej rywalizacji z innymi miejscowościami, z innymi samorządami z całej Polski.
9: I uspokajamy, nie trzeba być wielkim, wybitnym kolarzem. Liczy się naprawdę każdy kilometr. W ten weekend w Poświętnem odbywa się 26. edycja Mazowieckich Dni Rolnictwa. To największa impreza w regionie, która potrwa od 13 do 14 czerwca. I chociaż nie musi ona dotyczyć każdego, to wynikająca z imprezy zmiana już zainteresuje wszystkich. Bo na czas Mazowieckich Dni Rolnictwa drogowcy przerwą remont nawierzchni S7 obwodnicy Płońska i będziemy mogli śmigać dwoma pasami. Jak natychmiast rozpoznać zagrożenie zdrowia i życia, jak bez paniki wezwać służby ratunkowe i jakich błędów unikać, żeby nie ryzykować? Tego dzisiaj mieszkańcy Płońska mogli się nauczyć podczas bezpłatnych warsztatów pod czujnym okiem strażaków z OSP Płońsk. To przy okazji projektu Bezpieczny Senior, ale informacje przydadzą się w każdym wieku.
12: Mamy główne aspekty pierwszej pomocy, mamy reanimację, użycie AED, Dodatkowo mówimy w taki przystępny sposób, może jakieś omdlenia. Największym problemem właśnie w takim wieku to jest samotność tych osób, tak? Bo często są sytuacje, gdzie taka osoba nie ma kogoś, kto może jej pomóc. Najlepiej jakby ktoś po prostu, rodzina się po prostu interesowała taką osobą, tak? W tych czasach ta samotność wśród starszych osób jest na niepokojąco wysokim poziomie.
9: Mówił Bartosz Chmielewski, strażak OSP w Płońsku i ratownik. I tą informacją kończymy nasz flash. Następne za godzinę, teraz pogoda. Już teraz możemy się na Mazowszu cieszyć temperaturami na poziomie 15-16, nawet 19 stopni, a jak będzie wyglądał wieczór i noc, również zapowiadają się dosyć spokojnie, chociaż miejscami nie zabraknie chmur. W Ciechanowie i w Mławie przeważnie ma być pogodnie, na termometrach odpowiednio 15 i 16 kresek, w Płońsku jeszcze więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, tam warto pamiętać o parasolach. A potem nocą temperatura spadnie jeszcze bardziej, najchłodniej będzie w Mławie około 8 stopni, w Płońsku 9, a w Ciechanowie 10.
13: Powoli trzeba się przygotowywać do weekendowego chillu, zatem bierzemy powietrze w płuca, Kygo, Save My Love, za chwileczkę Bledka i dwa dni. Ania Wojtkowiak, cześć!

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Tragiczna i zarazem romantyczna The Fate of Ophelia w RMF Max. Ale to mnie dzisiaj zaskoczyło. Wyobraźcie sobie, że w Polsce przybywa w rekordowym tempie miliarderów dolarowych. W najszybszym tempie w całej Europie, a w skali całego świata jesteśmy na drugim miejscu. Jak to możliwe? Zadaję sobie to pytanie, ale za chwilę znam już odpowiedź. No jakbyś wiedziała, jak to się robi, Ania. To byś pewnie mogła wszystkim opowiedzieć. A tak, powiem, za chwilkę jest szansa wzbogacić się w RMF Max o 25 tysięcy. Nigdzie nie odchodźcie.

0: to jest ten dobry klubowy beat, który powoduje, że człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, na ile go jeszcze fizycznie stać. Another 54 Ultra i Talk to You w RMF Max. No a stać was będzie na zdecydowanie więcej, bo już teraz czas na finał zabawy o 25 tysięcy złotych.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: To jest ten przyjemny moment, kiedy wybieramy numer telefonu do dzisiejszego finalisty. No i zobaczymy, ile pieniędzy dzisiaj uda się wyjąć z naszej walizki. Oczywiście można wyjąć nawet 25 tysięcy złotych. Numer telefonu już został wybrany. Teraz tylko najważniejsze, żeby oczywiście na początek odebrać. Czekamy maksymalnie 6 sygnałów, pozwolę sobie powiedzieć. To był trzeci. Zazwyczaj tak po dwóch ktoś się orientuje, że coś wibruje w kieszeni. Czwarty. Ale no mam nadzieję, że już do szóstego nie dojdzie, czyli teraz. No weźcie, tak nie róbcie. No najpierw się człowiek zgłasza do zabawy, a potem nie odbiera połączenia. A mówiłam, a zapowiadałam, że będą pieniądze do wygrania. Stówka dzisiaj tylko leci do tej osoby, która niestety, ale nie odebrała dziś telefonu. Może to i lepiej. Może lepiej po weekendzie wygrać 25 tysięcy, bo tak to by jeszcze poszło na głupoty. Więc pamiętajcie, przed weekendem już można się zgłosić po to, żeby po weekendzie nadrobić ewentualne braki w portfelu. Albo po prostu, no umówmy się, za 25 tysięcy zaprojektować jeszcze wiele innych przyjemności. Wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły. Tam możecie wejść do naszej zabawy, złapać i losy, i bonusy. Walizkę z pieniędzmi rozszyfrowujemy znowu w poniedziałek.

0: Let's go!
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
3: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
4: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
5: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
2: Bratnie dusze. Hi Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Mława Płońsk.
1: Już teraz możemy się na Mazowszu cieszyć temperaturami na poziomie 15-16, nawet 19 stopni, a jak będzie wyglądał wieczór i noc, również zapowiadają się dosyć spokojnie, chociaż miejscami nie zabraknie chmur. W Ciechanowie i w Mławie przeważnie ma być pogodnie, na termometrach odpowiednio 15 i 16 kresek, w Płońsku jeszcze więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, tam warto pamiętać o parasolach. A potem nocą temperatura spadnie jeszcze bardziej, najchłodniej będzie w Mławie około 8 stopni, w Płońsku 9, a w Ciechanowie 10.

Alok, Ziba, Portugal The Man. Robi się coraz milej, im bliżej jesteśmy weekendu. Dive into the ocean. Na chwilę was za ten ocean zabiorę, bowiem no, to jest dowód na to, że nowa technologia naprawdę może ułatwić życie i pomóc stanąć w prawdzie też. Nie zawsze nas oszukuje. Popularny twitchowy streamer I'm Not Kenneth właśnie ujawnił, że po 2 latach związku jego partnerka go zdradza. Ona też jest streamerką. Zaczęła mu się kobieta chować w łazience i w końcu się zorientował, że coś długo. Twierdziła, że rozmawia z kuzynem. A w łazience miał kuwetę super nowoczesną, która ma kamerkę. I on się zalogował do tej kamerki i tam ją nakrył na tej zdradzie. Moi drodzy, jak się ogarnia kuwetę w XXI wieku? Właśnie tak. My tu tymczasem zajmiemy się teraz ogarnianiem przygotowań do weekendu. Już za momencik, wbrew temu, co teraz zaśpiewa Dawid Podsiadło. 15.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
3: Mix Profeska.
4: Nikt nie gra lepiej.
3: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
5: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Najlepiej zmiksowana playlista.
5: Say no more.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 15 w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję i nie dotyczy to tylko sił powietrznych, mówił w Łasku podczas ceremonii przejęcia samolotów F-35 wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest strategiczne posunięcie, budowa największej armii w Europie do 2030 roku, dodał.
7: Te plany modernizacji, transformacji, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500 tysięcy.
6: Służą temu wielkie kontrakty w ramach SAFE, mówił szef MON.
4: To jest RMF Max Mazowsze.
6: W temacie wojskowości pozostajemy i przypominamy wam w RMF Max Mazowsze o ćwiczeniach 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, które potrwają od jutra do 19 czerwca. Ćwiczenia będą się odbywać na obiektach wojskowych oraz terenach cywilnych, m.in. w powiecie mławskim i w okolicznych regionach, a w działaniach udział wezmą wszystkie bataliony brygady, samodzielne kompanie oraz dowództwo, a wojsko apeluje do mieszkańców o niepublikowanie zdjęć pokazujących szczegóły ćwiczeń. Jest międzygminne porozumienie w sprawie autobusów nad Zalew Ruda. Mława i Lipowiec Kościelny podpisały umowę. Już od 27 czerwca rozpoczną się kursy linii numer 1, która będzie obsługiwała również przystanek na terenie Zalewu.
8: Porozumienie w sprawie transportu publicznego nad Zalew. Będzie można skorzystać z przejazdu z miasta Mława linią numer 1 nad Zalew w tą i z powrotem.
6: Powiedział dzisiaj naszemu reporterowi Artur Ryfiński z mławskiego ratusza, a dla pasażerów z kartą mławiaka kurs będzie. Umieni artyści to absolwenci mławskiego ogólniaka. Co się będzie działo wieczorem i w nocy na Mazowszu, jeżeli chodzi o prognozę pogody? Sprawdzamy z piątku na sobotę. Niebo przyniesie sporo chmur, miejscami nie zabraknie też przejaśnień. Najchłodniej będzie w Mławie, na termometrach zobaczymy 7 stopni. W Ciechanowie i w okolicy możliwe również przelotny opad deszczu, tam warto pamiętać o parasolach. A wiatr, chociaż niezbyt silny, miejscami może się dawać we znaki, szczególnie, że może się rozpędzać nawet do 25 km na godzinę. Ciśnienie pozostaje wysokie.
4: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Ostatnia prosta i dwudzionek, już po 15.
10: RMF Max, hity na maksa.
9: Kto już ma intensywnie zaplanowany czas

0: O pracy to teraz ostatnia kawka z firmowego ekspresu, a my do tego gramy. Andy Dust na start.
1: Poczuj dobry beat.
0: A do tego za momencik Gips. Ania Wojtkowiak, zapraszam do piątej.

0: Olivia Rodrigo tak dmucha w nasze piątkowe skrzydła. Podobno cała jej płyta w ogóle kipi takimi przyjemnościami. Tego jeszcze nie sprawdziłam, ale za to sprawdziłam, co mówią styliści o mundialowych koszulkach. I tutaj także są już liderzy, którzy wychodzą na prowadzenie. Zaraz szczegóły. Max.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: z włoskim romantyzmem, Damiano David w RMF Max. Ale włoskiej koszulki, choć Włosi słyną z dobrego designu, nie ma wśród tych najbardziej docenianych przez stylistów. Mowa oczywiście o koszulkach mundialowych. Na pierwszym miejscu na razie najbardziej doceniana jest wyjazdowa koszulka Japonii. A że jest totalny szał na koszulki piłkarskie, no to myślę, że to jest świetny prezent dla niej i dla niego. Co tam więcej o mundialu? Za chwileczkę sprawdzamy w naszym specjalnym serwisie. Zostańcie.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy. A zaczynam od Chin. Polscy siatkarze grają tam swój trzeci mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali z Kubą, a przegrali ze Słowenią. Dziś w spotkaniu z Japonią Polacy przegrali pierwszego seta, drugiego wygrali. Trwa zacięty set numer 3. On powoli się kończy. Japonia prowadzi 2 punktami. A teraz piłkarski mundial 2026. Za nami pierwsze 2 spotkania w grupie A, w których Meksyk 2-0 pokonał reprezentację RPA, a Korea Południowa 2-1 Czechów. Dzisiaj pierwsze starcie w grupie B o 21:00. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Jutro o 3:00 nad ranem czasu polskiego USA zagra z Paragwajem, a o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią.

0: Ach, ten gorący południowy temperament. Becky G i Topic w RMF Max. Sorry, Papi. No właśnie, na papisie trzeba uważać, jak się z nimi wychodzi na spacer. Kleszcze już szaleją w lasach, ale okazuje się, że nie szaleją wcale równo za wszystkimi. Kleszcze potrafią robić swój casting na najsmaczniejszego człowieka. Kto powinien na nie najbardziej uważać? O tym zaraz, a wcześniej jeszcze prognoza pogody.
1: Max.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
20: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
24: I po reklamie.

Co się będzie działo wieczorem i w nocy na Mazowszu, jeżeli chodzi o prognozę pogody? Sprawdzamy z piątku na sobotę. Niebo przyniesie sporo chmur, miejscami nie zabraknie też przejaśnień. Najchłodniej będzie w Mławie, na termometrach zobaczymy 7 stopni. W Ciechanowie i w okolicy możliwe również przelotny opad deszczu, tam warto pamiętać o parasolach. A wiatr, chociaż niezbyt silny, miejscami może się dawać we znaki, szczególnie, że może się rozpędzać nawet do 25 km na godzinę. Ciśnienie pozostaje wysokie.

Gdzie jest to miejsce, o którym śpiewał Vito Bambino i Fukaj? Jadę tam na weekend. Zabiorę cię tam za nami w RMF Max. A teraz szczegóły. Który człowiek najbardziej smakuje kleszczowi? Czescy naukowcy zabrali się za analizę. Wyniki są jednoznaczne. Człowieka z grupą krwi A wybierze 36% kleszczy. Człowieka z grupą krwi 0 wybierze 32% kleszczy. 17% kleszczy wybierze człowieka z grupą AB. No i najmniej, bo tylko 15% wybierze tego, który jest B. No, grupę B ma. Chociaż takim B dla kleszcza to akurat ja też bym chciała być. A myślicie, że Bibi Rexa jest Bibi Rexą, bo też ma grupę krwi B? David Guetta razem z nią teraz i nowość w RMF Max.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl.

0: wykonana terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: słońca. Punktualnie o 16, kiedy wielu wreszcie zaczyna weekend, czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia. To z kolei zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy w takich zawodach chcieliby pracować w Polsce. O to starali się przede wszystkim właściciele firm transportowych, którzy skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
1: Mam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
0: Tłumaczył prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W RMF Max Mazowsze jesteśmy na bieżąco m.in. z tym, co w Mławie, gdzie ruszył letni sezon wydarzeń plenerowych. Miejscem spotkań przez najbliższe tygodnie będzie park.
3: W programie m.in. warsztaty graffiti, warsztaty dotyczące sztucznej inteligencji i mediów społecznościowych, strefa relaksu z leżakami oraz Holi Festival. Będzie można również wykonać pamiątkową przypinkę oraz nadruk na koszulce. I tutaj prosimy o przyniesienie własnej koszulki, na której metodą sitodruku będziemy nanosić wzór z logo wydarzenia. Warto również wspomnieć, że jest to wydarzenie współfinansowane przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Młodzieży.
0: A zapraszała Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Coraz bliżej rewitalizacji trzech kamienic w Płońsku. Chodzi o zabytkowe budynki w Rynku, Zduńska 2 i 4 oraz przy placu 15 sierpnia 5. Miasto podpisało umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Czym się będzie zajmował taki inspektor?
4: Będę kontrolował budowę, sprawdzał wszystko, co się dzieje. Czekamy na rozpoczęcie robót. Postaram się pełnić obowiązki jak najlepiej, jak najsprawniej, wypełnić wszystkie warunki umowy i na pewno będzie się wszystko dobrze działo i czekamy na rozpoczęcie. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to nosi 34 lata, mam uprawnienia od 92 roku, jestem członkiem Łódzkiej Izby Inżynierów. Doświadczenia nie braknie, również w zakresie zabytków mam potwierdzone doświadczenie przez konserwatora województwa łódzkiego.
0: Mówił Sławomir Dwojakowski, inspektor nadzoru robót budowlanych przy kamienicach Zduńska 2 i 4 oraz przy placu 15 sierpnia 5. I na koniec w Mławie, w Parku Miejskim 21 czerwca odbędzie się wydarzenie pod nazwą Prehistoryczny Handmade – Powrót do przeszłości. Muzeum Ziemi Zawgrzeńskiej i Państwowe Muzeum Archeologiczne zapraszają od 10 do 13 na aktywności związane z codziennym życiem prehistorycznych twórców. Uczestnicy poznają tajniki dawnych technik rękodzielniczych, będą mogli też spróbować swoich sił w prehistorycznych zajęciach. Wydarzenie jest organizowane z okazji Dnia Archeologii. Wszystkiego najlepszego. To okazja, żeby przenieść się w czasie i poznać życie sprzed tysięcy lat. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Następny już za godzinę. Teraz jeszcze sprawdźmy, co słychać w prognozie pogody na dzisiejszy wieczór i na weekend. Teraz czas sprawdzić, co słychać nowego w prognozie pogody dla Mazowsza. Wieczór ma być przeważnie spokojny, chociaż w Płońsku może pojawić się więcej chmur, a nawet przelotne opady deszczu. Na termometrach od 14 stopni w Ciechanowie do 15 w Mławie i w Płońsku. Wiatr będzie słaby, chwilami trochę silniejszy, kiedy będzie się rozpędzał do 25 km na godzinę w porywach. Nocą ochłodzi się, najchłodniej będzie w Mławie, tam około 8 stopni, w Płońsku 9, a w Ciechanowie 10. Ciśnienie wysokie.
5: Od tego momentu lecimy tak jak kopnięta piłka na mundialu.
6: Hity na maj.
5: Zdecydowanie szybciej, bo tam w końcu rzadsze powietrze, to i szybciej leci. Po 16 też szybciej czas już leci. Ania Wojtkowiak do 17 z wami. Witamy razem weekend.
6: RMF Max.
5: Teraz Alok i Kalita, za chwilkę Justin Bieber i Nicki Minaj. Słuchacie RMF Max.

Gdyby chcieć naładować telefon dźwiękami muzyki, no to ten utwór byłby wgrywany do powerbanków. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tymczasem, no dzisiaj to warto wiedzieć, bowiem nasze siły zbrojne wzbogaciły się w łasku o samoloty F-35. Dokładnie 3 sztuki pojawiły się. No i żeby uczcić to wyjątkowe wydarzenie, jeden z pilotów, ale awionetki, postanowił zrobić kurs, który na flight radarze jawi się jako taki ładny napis F-35. Nikt tego nie planował w ceremonii, no i oczywiście pilot skradł show w ten sposób. W każdej branży

0: Moc Martina Garrixa i romantyzm Eda Sheerana. No i mamy takie muzyczne fusion. Repeat It za nami w RMF Max. A cały świat, a propos repeat, czyli powtarzania, chce teraz powtarzać za Dua Lipą. Co takiego? Co to jest efekt Dua Lipy, który rozkręcił się w tym tygodniu? O tym pewnie pogadacie ze znajomymi w weekend. Zostańcie, zaraz szczegóły.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundary!
5: Kto?
6: Wundary!
7: Wundary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hit na maksa.
18: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

wymasowani basem od Tame Impali i Jenny w RMF Max. No to teraz zdradzam, co to znaczy efekt Dua Lipy. Za sprawą Dua Lipy i aktora Calama Turnera, którzy pobrali się na Sycylii. Zainteresowanie Sycylią wzrosło niemalże o 100% w ciągu tygodnia. 2,5 miliona zapytań jest już o tę wyspę i w ogóle o zainteresowanie. Więc jeżeli na krótki city break, żeby gdzieś odpocząć, to raczej nie tam. Ale jeżeli chodzi o pieniądze, za które można by było polecieć, to ja wam polecę zwrócić się do RMF Max. Wskakujecie na rmfmax.pl i sprawdzacie szczegóły zabawy, szyfr do wygranej, do wyciągnięcia 25 tysięcy. A tymczasem Kuban i Zalia zabierają was do Kioto.

0: Khalifa i MGK, Girl Next Door w RMF Max. No to Next Door już jest jedna girl i to jest Justyna Borycka, która zaprasza powolutku na kanał nadawczy, bo startuje od godziny 17. A ja się serdecznie żegnam z wami i słyszymy się oczywiście w poniedziałek znowu po 13. Ania Wojtkowiak, dzięki za wspólny czas w ten piątek. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Teraz czas sprawdzić, co słychać nowego w prognozie pogody dla Mazowsza. Wieczór ma być przeważnie spokojny, chociaż w Płońsku może pojawić się więcej chmur, a nawet przelotne opady deszczu. Na termometrach od 14 stopni w Ciechanowie do 15 w Mławie i w Płońsku. Wiatr będzie słaby, chwilami trochę silniejszy, kiedy będzie się rozpędzał do 25 km na godzinę w porywach. Nocą ochłodzi się, najchłodniej będzie w Mławie, tam około 8 stopni, w Płońsku 9, a w Ciechanowie 10. Ciśnienie wysokie.
1: Hity na maksa.
2: RMF Max Mazowsze.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze, Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Twój sąsiad już ma, teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Słuchacie RMF Max Mazowsze, jest punktualnie 17, to czas na flash i najnowszą prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Kiedy w końcu doczekamy się prawdziwego słonecznego i ciepłego lata? Chyba niezbyt szybko, bo IMGW ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w najbliższych dniach. W całym kraju ma być sporo chmur, przelotne deszcze oraz lokalnie burze, miejscami z gradem i z silnym wiatrem. Najgorzej ma być na wschodzie i północy Polski, gdzie opady mogą być najsilniejsze. W Tatrach możliwy jest deszcz ze śniegiem. Synoptycy podkreślają, że pogoda będzie zmienna. Po burzliwym piątku i sobocie w niedzielę utrzyma się chłodna, wietrzna aura z opadami w całym kraju.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Budynek byłego komisariatu policji, który należy do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, szykuje się do przebudowy. Po zakończeniu prac, czyli za 2 lata, obiekt zyska nowe funkcje użytkowe. Między innymi potrzebny jest nowy sklepik, bo ten stary ma ograniczone przestrzenie.
2: Dotacja celowa przyznana na ten cel to łączna kwota około 3 milionów złotych.
3: Pani dyrektor, co znajdzie się w tym sklepiku? Jaki jest pomysł na pamiątki muzealne?
2: W sklepiku znajdą się pamiątki muzealne. Wiemy, które państwo lubią najbardziej, które najczęściej kupują. Na pewno zawsze wybrzmiewał będzie w nich duch romantyzmu, a także będą to pamiątki, które będą opowiadać o miejscu. Też państwo, będąc w trakcie swoich pobytów w naszym muzeum, zgłaszają swoje potrzeby w tym zakresie. My państwa słuchamy i na nie odpowiadamy.
1: Mówiła naszemu reporterowi Monika Salamon-Miłoboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Połowa czerwca to też czas na rozglądanie się za wakacyjną pracą za granicą. Jak się nie dać oszukać? Podpowiadamy.
4: Przede wszystkim zacząłbym od źródła oferty pracy. Źródło powinno być sprawdzone i wiarygodne. Teraz wiadomo, że media społecznościowe to też możliwość natrafienia na oferty właśnie niewiarygodne. Trzeba na to uważać.
1: A podpowiadał Andrzej Śniegocki, asystent EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, filia w Ciechanowie. Na koniec, skoro zbliża się weekend i szansa na spacery, buszkraftowe wycieczki do lasu lub po prostu pracę na działce, to jest też możliwość złapania kleszcza, bo czerwiec jest szczytem ich aktywności.
5: Zazwyczaj od marca do listopada, kiedy najwięcej jesteśmy w plenerze, mamy tu na myśli nie tylko lasy, ale również łąki, pola, spacery, parki, ogródki przydziałkowe, tu także dochodzi do pokąsań przez kleszcze.
3: To taka krótka porada, co zrobić, w jaki sposób się zabezpieczyć, żeby tego kleszcza nie przynieść po prostu do domu?
5: Najlepiej ubierać ubrania długie, z długim rękawem, z długą nogawką, jasne, jednolite kolory, które nie ułatwiają dostrzeżenie kleszcza na sobie.
1: Mówiła RMF Max Agata Jabłońska, kierownik sekcji epidemiologii w ciechanowskim sanepidzie. Sezon na kleszcze trwa do listopada, więc jeszcze trochę trzeba powalczyć. I tą informacją kończymy nasz flash. Następny za godzinę, teraz czas na pogodę.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Noc na Mazowszu zapowiada się dosyć chłodno, ale spokojnie. Na termometrach w okolicy Mławy 7 stopni po zmroku, w wielu miejscach sporo chmur, miejscami także też możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie pozostanie wysokie. Sobota przyniesie trochę więcej słońca, chociaż gdzieniegdzie może jeszcze popadać deszcz. W ciągu dnia temperatura w sobotę wzrośnie do około 20 stopni, więc cieplutko. Wiatr również będzie trochę bardziej odczuwalny, ale bez przesady.

0: Dzień dobry, 4 minuty po 17. Od razu bym się chciała podzielić pewnym pięknym zdaniem, które dzisiaj przeczytałam.
1: Dziel się.
0: Zabawa odbywa się, gdy osobnik jest zrelaksowany, dając poczucie przynależności i przekonanie, że wszystko jest w porządku.
1: Czy wszystko jest w porządku, drodzy państwo?
0: Jak nie, to będzie, z kanałem nadawczym.
1: A właśnie, to żeś mądrze powiedziała.
0: Tak.
1: To żeś mądrze powiedziała. Program przyrodniczo-rozrywkowy, kanał nadawczy w RMF Max, w dodatku w swoim piątkowym wydaniu. Zapraszamy serdecznie. To Męskie Granie Orkiestra, a my to Michał Siwek i Justyna Borycka. Jesteśmy z wami.

0: Pan Światowy, czyli Mr. Worldwide i Pan Międzynarodowy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jeszcze tylko pana Marudy brakuje.
0: Tak jest. Złodzieja uśmiechów dzieci. Pitbull za nami w RMF Max, ale to jest moment, żeby teraz was zapytać, co tam teraz porabiacie na początku weekendu.
2: Jaka czynność jest wykonywana, która tym samym rozpoczyna weekend, bo być może nawet nie jesteście świadomi tego, że czynność, którą aktualnie wykonujecie, rozpoczyna weekend, ale tak właśnie jest. Napiszcie nam, co to jest na Messenger RMF Max.
0: A my z tego zrobimy piosenkę. I to jest ważne, żeby zauważyć, co się teraz w waszym życiu dzieje, bo jak będziecie za 20 lat wspominać, jak się zaczynał ten weekend, to właśnie od tej rzeczy.
2: A przecież będziecie.
0: A to oczywiście.
2: Oczywiście, co innego mielibyście robić za 20 lat.
0: My wam przypomnimy.
2: Piosenka o tym, jak zaczynacie weekend w RMF Max, lada moment się pojawi, tylko musicie nam to najpierw napisać Messengerem RMF Max.

0: Beautiful w RMF Max. Zapytaliśmy was przed chwilą, co robicie na początek weekendu i przyznam, że spodziewaliśmy się takich odpowiedzi typu, że no nie wiem, jadę do domu po pracy, a tutaj robią tatuaż lwa.
1: Dobrze, że nie lwu.
0: Właśnie. Co się jeszcze wydarzy, zobaczymy. Piosenka o tym, co robicie na początek weekendu za chwilę w RMF Max, a tymczasem jeszcze co robi Polak w Wielkiej Brytanii?
1: Co robi?
0: Wygrywa nagrody o wartości ponad 8 milionów złotych. Na loterii wygrał chałupę.
1: To nic bardziej Polaka nie potrafi zdenerwować niż to, jak inny Polak coś wygra.
0: Wygrał chałupę, rezydencję w Lancashire.
1: Lancashire?
0: Yes. Oraz Land Rovera wygrał. I wiesz, co robi? Spełnia swoje wielkie marzenie i wraca do Polski. Co się... Świat stoi na głowie.
1: Polak wygrał w loterię w Anglii i wraca do Polski.
0: Tak.
1: Boże, gdyby istniał wehikuł czasu i usłyszał to Polak z 2005 roku, matko, kręciłby głową z niedowierzaniem.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć, w szczególności do tego bitu, nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wyjątkowe symbole miłości. Prezenty na szczególną okazję. Piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: I po reklamie.

0: Gibbs dobrze wie, jak zrobić klimat, jak się jedzie samochodem, jak się jedzie autem z pracy, to win w RMF Max, ale nie tylko muzą człowiek żyje.
1: Nie tylko, bo są tu ludzie, którzy o 3 w nocy oglądali mecz Korea-Czechy. Zgadza się, Krzysiu?
2: Tak jest, dokładnie. Podobało się.
1: Mistrzowski flesz sportowy przed nami, Krzysiek Chwaliński.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Ale zanim mundial, to jednak najpierw Chiny. Polscy siatkarze niestety przegrali tam z Japonią 2-3. Swój trzeci mecz Ligi Narodów. Japończycy byli za mocni, między innymi w obronie.
4: To jest ich ogromna siła. Podbijanie ataków, wybloki. Wszystko to, co daje później możliwość noka na kontratak i w efekcie na dodatkowy punkt. Natomiast na przykład skutecznie grali nasi środkowi. I też trudno powiedzieć, że to było jakieś bardzo nieudane spotkanie, jeśli chodzi o biało-czerwonych. Ale no, na tą bardzo dobrą obronę Japonii nie mieliśmy recepty.
2: A mecz przeanalizował Patryk Cerwański. W sobotę biało-czerwoni będą mieli dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzą się z Ukrainą. Wcześniej Polacy, przypomnijmy, pokonali Kubę 3-0, a przegrali ze Słowenią 2-3. A na piłkarskim mundialu dziś pierwsze starcie w grupie B. O 21:00 Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Wcześniej około 19:30 ma się rozpocząć ceremonia otwarcia w Kanadzie. Wystąpią m.in. Alanis Morissette czy Michael Bublé.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Za 22 minuty będzie godzina 18 i zanim wkroczymy pewnym krokiem w sobotę, pewne rzeczy trzeba odhaczyć, czyli piosenkę. Piosenka o słuchaczach RMF Max, ona codziennie się pojawia na naszej antenie, nie inaczej będzie w dniu pięknym dzisiejszym.
1: W dniu dzisiejszym także piosenka o tym, jak w dzień dzisiejszy zaczynacie weekend. Bo on się już zaczął.
0: Tak, dzisiejszy weekend jak zaczynacie.
1: Dokładnie.
0: I ten jutrzejszy, i ten pojutrzejszy zresztą też. Jest długi weekend.
1: A za chwilę też pogoda.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: the spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: Noc na Mazowszu zapowiada się dosyć chłodno, ale spokojnie. Na termometrach w okolicy Mławy 7 stopni po zmroku, w wielu miejscach sporo chmur, miejscami także też możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie pozostaje.

Stanie wysokie. Sobota przyniesie trochę więcej słońca, chociaż gdzieniegdzie może jeszcze popadać deszcz. W ciągu dnia temperatura w sobotę wzrośnie do około 20 stopni, więc cieplutko. Wiatr również będzie trochę bardziej odczuwalny, ale bez przesady.

0: Czynności wykonywane w piątkowy wieczór to nie są takie zwyczajne czynności.
1: To są czynności, które zaczynają wasz weekend. I my o tym napisaliśmy piosenkę w RMF Max.
0: Bo napisaliście nam, co akurat robicie, więc posłuchajcie o tym piosenki.

0: No to ktoś tutaj ładny urlop zaczyna. Taki dłuższy chyba po tym wypowiedzeniu.
1: Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Teddy Swims dla ciebie.

0: Są różne rzeczy w RMF Max. Są emocje, są fajne piosenki, jest somber.
1: Somber, tak.
0: To się musiało mi cały żart. Nie dałaś mi dojechać do końca. Naprawdę, nie robi się.
1: Przeczytałam cię jak otwartą księgę.
0: Nie w porządku to było, co zrobiłaś moim zdaniem. Flash informacyjny, prognoza pogody za moment. Będzie też mistrzowski flash sportowy, w którym wszystkie informacje o mundialu. To o 18.30. Bądźcie z nami. Będziecie na bieżąco.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Mława Płońsk.
1: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we Fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Czy Płońsk zostanie rowerową stolicą Polski? To zależy od mieszkańców, którzy mogą do ewentualnego sukcesu sportowego dołożyć swoją cegiełkę. Wystarczy kręcić kilometry.
2: Aby wziąć udział w tej akcji, trzeba pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, zarejestrować się i zalogować, wejść w zakładkę Rywalizację, no i wybrać rowerową stolicę Polski, wskazać Płońsk.
1: Mówił Filip Przedpełski z Płońskiego Ratusza, a wspomniane kilometry możecie kręcić do końca czerwca. I każdy kilometr ma znaczenie, nie musicie od razu wyjeździć całego maratonu. W RMF Max Mazowsze informujemy na bieżąco o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych w regionie. Teraz przenosimy się do Mławy i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, które zaprasza do oglądania nowej wystawy.
3: Drodzy Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa wraz ze Związkiem Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej wystawę czasową. Kuratorem wystawy jest pani Zuzanna Szymborska oraz pan Jan Hondzyński. Cóż, jeśli chodzi o wystawę, włączając się w 120-lecie obchodów rocznicy powstania naszego ogólniaka, prezentujemy pracę absolwentów właśnie tej szkoły.
1: Mówił Robert Zaborowski, dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Rekrutacja na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie nabiera tempa. Liczba kandydatów rośnie z dnia na dzień, chociaż tegoroczni maturzyści jeszcze nie odebrali świadectw dojrzałości. Jak dokładnie wygląda zainteresowanie? To sprawdzał reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki.
4: Maturzyści odbiorą świadectwa dojrzałości dopiero 8 lipca, ale już teraz decydują o swojej przyszłości za pośrednictwem internetowej rejestracji na studia. Jak informuje uczelnia, do tej pory zalogowało się blisko 400 osób. PANS proponuje studia licencjackie, inżynieryjskie, magisterskie oraz podyplomowe. Co ważne, studia stacjonarne są bezpłatne.
1: A więcej informacji o trwającej rekrutacji znajdziecie na stronie uczelni. Porozumienie międzygminne podpisane Mława i Lipowiec Kościelny z umową na transport zbiorowy nad Zalew Ruda. Posłuchajcie o szczegółach.
5: Mam bardzo dobrą informację dla mieszkańców Mława i okolic. Podpisaliśmy właśnie porozumienie międzygminne w zakresie linii komunikacyjnej przebiegającej przez teren obu gmin. Będzie kursowała linia numer 1 obsługiwana przez MPDM. Włączony zostanie przystanek na terenie Zalewu Ruda. Transport oczywiście jest bezpłatny.
1: Mówił Artur Ryfiński z Mławskiego Ratusza. Autobusy miejskie pojadą nad Zalew Ruda od 27 czerwca i będą tak kursowały aż do końca roku. A w Mławie trwa wykańczanie nowego miejskiego żłobka przy Krasińskiego. Placówka pomieści 120 dzieci. Będzie też w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojawi się plac zabaw, parking oraz monitoring. Inwestycja kosztuje blisko 12 milionów złotych.
0: Nie spinaj się! Sprawdź pogodę w RMF Max.
1: Sprawdzamy prognozę pogody, co się będzie działo wieczorem i w nocy na Mazowszu. No, całkiem spokojnie, chociaż dosyć chłodno. W Mławie najchłodniej, tam termometry będą pokazywały w nocy okolice 8 kresek, w Płońsku 9, a w Ciechanowie 10 stopni. W Ciechanowie również możliwe przelotne opady deszczu. Tam, jeżeli wybieracie się na wieczorny lub nocny spacer, pamiętajcie o parasolach. Ciśnienie będzie wysokie, wiatr umiarkowany, a jutro więcej słońca, miejscami cały czas jeszcze możliwy przelotny deszcz i temperatury do 20 stopni.
0: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
6: Przyglądam się, jakie mecze jeszcze dzisiaj. Kanada, Bośnia to o 21:00, USA, Paragwaj to gdzieś w środku nocy, ale prawdziwi fani pewnie będą mieli nastawione budziki.
7: No na pewno, a jak? No a teraz jeszcze co tutaj? Korea i Czechy?
6: Nie, Justynko, to jest powtórka z wczoraj.
7: A, okej. To nie widziałam.
6: Gdzie włączyć telewizję w studio i...
7: Jak
6: pelikan
7: tak.
6: Po prostu łyknęła.
7: Wszystko.
6: 5:05, Michał Siwek.
7: Justyna Borycka.
6: I powtórka meczu z wczoraj. Jesteśmy z wami. Wszystko na bieżąco. Wszystko na żywo.

0: Wyciągnął swoją rękę i dotknął mnie prosto w serduszko.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Tylko upewnijmy się, to był dobry dotyk.
3: To był świetny, najlepszy.
2: Świetny dotyk.
3: Ed Sheeran z dotykiem międzynarodowym w numerze Photograph Remix Felixa Jena. Dziękujemy pięknie.
2: Brawo! Brawo dla Eda Sheerana. Brawo też dla was, bo pewnie już skończyliście pracę, pewnie zaczynacie weekend, ale też, żeby łatwiej było się w ten weekend wdrożyć i trochę sobie zdjąć ciężaru z serca, to my postanowiliśmy dzisiaj porozwiązywać wasze dylematy.
3: Problemy?
2: Na pewno jakieś macie, no.
3: Różne są dylematy, wybory, przed którymi stoicie, jak na przykład gdzieś wychodzicie, to czy parasolkę ze sobą wziąć, czy kurtkę w obliczu deszczu zbliżającego się, tak?
2: Czy w ogóle wychodzić dzisiaj z domu na miasto, czy zostać sobie normalnie na kanapie?
3: Autobusem pojechać, czy Uberem?
2: O, albo na przykład, czy się wybrać gdzieś na weekend na zakupy, czy dzisiaj je zrobić, czy jutro. No, dylematy różne. Wy dajcie znać, jakie macie teraz dylematy, a my je rozwiążemy. Powiemy wam po prostu, co zrobić.
3: Ładujcie głosówki, koniecznie głosówki na Messenger RMF Max. I postaramy się najlepiej, jak tylko potrafimy, pomóc w tych dylematach.

0: dar direcții de face de defender.
1: Jeżeli mieliście problem ze zrozumieniem czegokolwiek, co ten człowiek przed chwilą powiedział, nie byliście jedyni. To był fragment nagrania ze wczorajszego meczu i teraz zarysujemy wam, kochani, kontekst. Sędzia musiał ogłosić decyzję VAR-u, wideoweryfikacji. Całemu stadionowi tylko średnio sobie poradził z językiem angielskim.
2: No i było widać też nawet po twarzach piłkarzy takie... Co? I my też mieliśmy teraz takie co? Ale postanowiliśmy się zainspirować.
1: Tak, i wspólnie z tym sędzią teraz rozwiązać różne inne dylematy, nie tylko te sędziowskie, boiskowe.
2: Dokładnie, nie tylko te boiskowe, ale takie życiowe, żeby wam się łatwiej weekend po prostu zaczynało. Podsyłacie nam głosówki messengerem RMF Max. Jakie macie dzisiaj dylematy?
3: Ja mam dylemat taki, jaką śmietanę dodać do zupy ogórkowej. 30 czy może 18?
0: Start directly the face the defender. Decision?
2: Jakąkolwiek masz, będzie okej.
1: Do zupy zawsze się dodaje tą śmietanę, którą akurat masz otwartą.
2: Ale 18 będzie lepsza jak coś. Mam nadzieję, że pomogliśmy.
1: Zepsułaś całą zabawę. Jakie jeszcze macie dylematy? Wspólnie z panem sędzią rozwiążemy je bez żadnego problemu w RMF Max. Głosówki na Messengerze RMF Max zostawiajcie. RMF Max.
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć. W szczególności do tego bitu nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
5: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Klimacik, dobre bity w RMF Max. Mistrzowski flash sportowy też za rogiem. Krzysiek Chwaliński już w studiu.
1: Obecny.
0: Ale mundial to nie tylko sport, to również memy.
2: To również memy, to emocje. Dzisiaj takim jednym panem sędzią się zajmujemy, ale to o szczegółach za chwilę posłuchacie.
1: Wieczorem trzecie spotkanie piłkarskiego mundialu, 21. początek meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Jak już wam mówiliśmy, to wyjątkowe mistrzostwa z wielu powodów, także ze względu na zmiany w przepisach dotyczących pracy sędziów. Zobaczyliśmy to już wczoraj w czasie meczu otwarcia, przypomina Wojtek Marczyk.
3: Dokładnie przy drugiej czerwonej kartce dla RPA, gdzie po analizie VAR sędzia wszystkim na stadionie wyjaśnił swoją decyzję. VAR może też interweniować nie tylko w sytuacjach związanych z bramkami czy czerwonymi kartkami.
4: Będzie ta możliwość skorzystania z VAR-u przy drugiej żółtej kartce.
3: Mówił sędzia Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze na Mistrzostwach Świata.
1: Gra ma być szybsza, piłkarze na wykonanie autu lub kornera mają 5 sekund. Co ciekawe, nie mogą już też zasłaniać ust rękami. Mogą za to zobaczyć nawet czerwony kartonik. A kolejne mistrzowski flesz sportowy za godzinę.
0: Można było się trochę z kompleksów wyleczyć, jeśli chodzi o mówienie po angielsku, nie?
1: No właśnie.
0: Klasa. Decision.
2: Przypominamy też... Przypominamy też, że z pomocą właśnie tego pana sędzi będziemy decydować o waszych dylematach, więc podsyłajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Jaki macie dzisiaj dylemat? Pomożemy.

0: Gramy w dylematy ze słuchaczami RMF Max. Zaraz będziemy je rozwiązywać, bo spływają pięknym potokiem. Jest 18:39. Bądźcie z nami.
1: Max. Za chwilę jeszcze ważne wiadomości pogodowe i kolejne bęgery, więc bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay.
6: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

Sprawdzamy prognozę pogody, co się będzie działo wieczorem i w nocy na Mazowszu. No, całkiem spokojnie, chociaż dosyć chłodno. W Mławie najchłodniej, tam termometry będą pokazywały w nocy okolice 8 kresek, w Płońsku 9, a w Ciechanowie 10 stopni. W Ciechanowie również możliwe przelotne opady deszczu. Tam, jeżeli wybieracie się na wieczorny lub nocny spacer, pamiętajcie o parasolach. Ciśnienie będzie wysokie, wiatr umiarkowany, a jutro więcej słońca, miejscami cały czas jeszcze możliwy przelotny deszcz i temperatury do 20 stopni.

0: Dua Lipa i Levitating w RMF Max. Przepraszam, myślałam, że ty zaczniesz pokazać na siebie paluszkiem.
1: Na ciebie pokazałem.
0: Tak? Tak. To myślałam, że był paluszek w twoją stronę. No, nieważne, słuchajcie. Dua Lipa
1: tak, te paluszki.
0: Wróciła ze świetnym numerem, który już dobrze znamy, ale pora teraz rozwiązać problemy, których do tej pory nie znaliśmy, ale już jesteśmy z nimi oswojeni i teraz podamy wam po prostu rozwiązania.
1: Dylematy słuchaczy RMF Max, które rozwiązujemy w towarzystwie naszego ulubionego sędziego z mundialu, Decision. Posłuchajmy dylematu.
0: Tak się nazywa.
2: Moim dylematem jest to, czy spotkać się dzisiaj ze znajomymi, czy jednak wymyślić jakąś wymówkę, a tak naprawdę odespać cały tydzień.
3: Direct in the face of the defender. Decision.
0: Zostań w domu, odeśpij sobie.
1: Rozwiązane.
0: Życie jest proste tak naprawdę.
4: Pytanie białe czy kolorowe?
3: Start direct in the face the defender. Decision.
1: Wstaw białe, po kolorowym ci się pralka ubrudzi.
0: Tak jest, nie zmyślamy. Zawsze białe najpierw.
5: Mój dzisiejszy dylemat to jest, czy zjeść żurek, czy zrobić sobie jajka sadzone z ziemniakami i mizerią.
3: Start direct in the face of the defender. Decision.
0: Żurek. Jak żurek gotowy, to trzeba jeść żurek.
1: Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak żyć, zapytajcie nas w towarzystwie sędziego z mundialu Decision. Odpowiemy na wszystkie dylematy.
0: Messenger RMF Max. Zostawiajcie głosówki.

0: Tak brzmi piątek po prostu.
1: To jest piątek i po piątku wiecie co jest?
0: Sobota.
1: Sobota, a po sobocie wiecie co jest?
0: Niedziela!
1: Niesamowite, to jest nieprawdopodobne.
0: Niesamowite, jak ten kalendarz się
1: układa. Same dobre informacje dzisiaj.
0: Milky i Just The Way You Are z nami w RMF Max. A za chwilkę ważne wiadomości, mistrzowski flash sportowy i kolejna godzina z kanałem nadawczym.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
11: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: tak, żeby nic ważnego z regionu was nie ominęło. Flash w RMF Max Mazowszy już teraz. Adam Szostok, zapraszam. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Płońsku. Miasto podpisało umowę z wykonawcą budowy ulicy Kolejowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Towarową. Wspomniany ciąg komunikacyjny jest kluczowy, bo prowadzi do wyjątkowych miejsc na mapie miasta. Muzeum Ziemi Płońskiej oraz Planetarium teraz ma być jedną z wizytówek, bezpieczną i estetyczną.
1: Zakres prac jest obszerny, obejmuje całość prac związanych z budową drogi, wymianę instalacji wodociągowych, budowa instalacji deszczowych, wymianę instalacji gazowej, elektrycznej, etc., wszystkiego, co się robi, znajduje w pasie drogowym.
0: Mówił burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Prace budowlane zgodnie z umową powinny zakończyć się najpóźniej do 29 października przyszłego roku. Nawet 200 małych szklanych buteleczek po alkoholu mogą się doszukać ciechanowcy leśnicy podczas kontroli naszych lasów. Problem pozostawionych śmieci wciąż występuje, a nadleśnictwo apeluje, żeby zabierać ze sobą wszystkie pozostałości po wypoczynku na łonie natury.
2: Jest jakiś stały bywalec, który tam lubi spędzać czas, ale tak to jest. Rzeczywiście można spotkać również te małe butelki w lesie, oby było ich jak najmniej.
0: Mówił Tomasz Druszcz z Nadleśnictwa Ciechanów. Faktycznie w lasach nie ma koszy na śmieci, ale to dlatego, by pozostałościami nie zainteresowały się zwierzęta.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Teraz propozycja weekendowego odpoczynku, przypomnienie o kinie leżakowym. Takie organizuje Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie co 2 tygodnie, tak żeby w pozycji półleżącej pod chmurką obejrzeć wartościowe produkcje. Jakie Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie ma na czerwiec? Posłuchajcie.
4: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na cykl spotkań na świeżym powietrzu z kinem, czyli tak zwane kino na leżakach. Odbędzie się ona 13 czerwca, w sobotę o godzinie 21:00. Wyświetlimy dla Państwa film LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Plac przy szkole TWP przy ulicy Kraszewskiego 8A w Ciechanowie. Oczywiście wstęp wolny.
0: Zapraszała Edyta Bojkowska-Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, a 27 czerwca o 21:30 kolejna odsłona. Wtedy zobaczymy film Wszystko albo nic. A na koniec przenosimy się do Mławy, gdzie ruszył letni sezon wydarzeń plenerowych. Miejscem spotkań przez najbliższe tygodnie będzie park.
5: Park miejski przez najbliższe tygodnie będzie tętnił muzyką. Zaplanowaliśmy koncerty, potańcówki w ramach cyklu profilaktycznych potańcówek Disco Parkiet, które będą odbywać się w soboty w godzinach od 17 do 20. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy aktywnie chcą spędzić czas, spotkać się ze znajomymi, potańczyć i po prostu cieszyć się tą sprzyjającą zabawie aurą.
0: Tyle Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Synoptycy mówią, że najbliższa noc na Mazowszu będzie dosyć spokojna, z dużym zachmurzeniem, ale też z drobnymi, przelotnymi opadami deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa. Będzie też dosyć chłodno. W Mławie 7 stopni. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a jutro zdecydowanie więcej słońca, chociaż cały czas jeszcze miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 19, nawet 20 stopni. Będzie też wiatr trochę bardziej odczuwalny.
6: A bo ja sobie sprawdziłem na przykład, jak będzie za tydzień w weekend i to od razu mogę pocieszyć wszystkich zasmuconych tym, jak jest w ten weekend. Będzie pięknie, będzie 30 stopni, będzie słońce, będzie tak wakacyjnie.
7: No to już w zasadzie lato w pełni nam się rozkręci. Fajnie. To teraz tak wakacyjnie i przyjemnie. Bledka w RMF Max, a tu Siwek i Borycka. Cześć.

0: 19.10, wchodzimy coraz w głębiej w weekend i jest coraz piękniej. A w tym weekendzie oczywiście jeszcze trochę emocji mundialowych. Nie tylko tym żyjemy, ale między innymi tym. I tutaj doczytuję o kolejnych ciekawych informacjach. Między innymi rekord na tym mundialu padnie.
1: O proszę.
0: Rekord dotyczący ilości braci. Aż 7 różnych par braci w różnych kadrach drużyn pojawi się na tym mundialu. 7 par braci.
1: Mam pewne podejrzenia, jak mogło do tego dojść. Pewnie po prostu, wiesz, mama kazała zabrać brata ze sobą.
0: Weź brata ze sobą, ale mama, ja na mundial jadę.
1: Weź, no.
0: Weź, opiekuj się nim.

0: Eminem, Houdini, RMF Max i ceremonia otwarcia wczorajsza mundialu piękna była.
1: Piękna.
0: Widziałaś? Ale,
1: nie widziałam, ale była piękna.
0: Ale nie szkodzi, że nie widziałaś, będą jeszcze dwie.
1: Będą jeszcze dwie, bo każda musi mieć swoją, słuchajcie. I Kanada musi mieć swoją, i Meksyk musi mieć, nie, Stany Zjednoczone muszą mieć swoją. No więc każdy ceremonię otwarcie powinien mieć. Taka wychodzi z tego dla nas nauczka. W związku z tym, jak jest piątek, to wy też miejcie swoją ceremonię otwarcie, ja też będę miała.
0: Będziesz miała dzisiaj, będzie ceremonia... Można otwierać mundial, można inne rzeczy otwierać w weekend. Polecamy!

0: I tak to się rozkręca pięknie. W pół do ósmej, Think About Us, za nami w RMF Max. No to trzeba jeszcze tutaj na bieżąco o mundialu trochę.
1: W studiu znów Krzysiek Chwaliński, więc zaczynamy. Mistrzowski flash sportowy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Mundial 2026 się rozkręca. Wieczorem w Toronto mecz Kanada-Bośnia i Hercegowina. Bośniacy w barażach o wyjazd na mistrzostwa pokonali Włochów i mogą sprawić kolejną niespodziankę. Tak przynajmniej uważa pochodzący z Bośni bramkarz Zagłębia Lubin Jasmin Burić.
4: Myślisz, że to może być taka drużyna, która pokaże coś fajnego, sprawi niespodziankę?
5: Czuję, że Bośnia na tym mundiale może być tym czarnym koniem. Myślę, że ten zespół złapał taką pozytywną energię, złapał pewną siebie. Jest dużo młodych zawodników, którzy w tym momencie szalają i myślę, że Bośnia może być duża niespodzianka na mundial.
3: Z piłkarzem rozmawiał Patryk Serwański. Początek meczu o 21:00, wcześniej kanadyjska ceremonia otwarcia, oczywiście z udziałem gwiazd. Wystąpi m.in. Alanis Morissette. Tymczasem mamy już pierwsze statystyki, które mogą zapowiadać rekordowe mistrzostwa pod względem czerwonych kartek. Na poprzednich mundialach w Rosji i w Katarze zostało nimi ukaranych w sumie po 4 piłkarzy. Wczoraj już w meczu otwarcia Meksyk-RPA sędzia pokazał 3 takie kartoniki. To niemal statystyki z 2 poprzednich turniejów.
1: Ludzie, to więcej czerwonych kartek niż goli. I zresztą ceremonii otwarcia też chyba więcej niż goli. Słuchajcie, bo 3 ceremonii otwarcia na jednym mundialu.
3: Tak.
0: Coś pięknego.
1: To historia. To jest piękny mundial.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Siema wszystkich byki, pozdrawiam was wszyscy, którzy są w klasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.
2: Dziękujemy. Również pozdrawiamy. No, ten. To szerokości. Bądźcie z nami, za chwilę najświeższa prognoza pogody. Kolejny banger, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

Synoptycy mówią, że najbliższa noc na Mazowszu będzie dosyć spokojna, z dużym zachmurzeniem, ale też z drobnymi, przelotnymi opadami deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa. Będzie też dosyć chłodno. W Mławie 7 stopni. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a jutro zdecydowanie więcej słońca, chociaż cały czas jeszcze miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 19, nawet 20 stopni. Będzie też wiatr, trochę bardziej odczuwalny.

0: New Vibe Hoodies to Madison Mars w RMF Max. A ceremonia otwarcia mundialu, słuchajcie, to już druga, właśnie przed sekundą się zakończyła. Będzie jeszcze trzecia, spokojnie,
1: jak przegapiliście. Także jak przegapiliście, tak, to nic się nie stało zupełnie. Teraz trochę mundial zostawiamy, bo czas na muzę, Hopbands Extra za chwilę i graba, więc będzie się działo. A my za dziś już dziękujemy. Justyna Borycka.
0: Michał Siwek.
1: Pa!
2: Po całym ciężkim tygodniu pracy w końcu można usłyszeć takie uff. To jest właśnie ten dzień, na który wszyscy czekamy, czyli czekamy na piątek, a to oznacza oczywiście imprezy. A my w RMF Max Mazowsze mamy zawsze przepis na te najlepsze imprezy, więc dobrze, że jesteście z nami, bo tutaj poznacie przepis na najlepszy weekend, jaki tylko możecie sobie wyobrazić. Dla tych, którzy jutro są zainteresowani na przykład Europejskimi Dniami Archeologii, muszą się wybrać do Ciechanowa, ponieważ właśnie tam piękne, niesamowite wydarzenie i cała masa atrakcji dla całej rodziny. Od samego rana, dosłownie od godziny 10. Do tego jeszcze imprezowo? No pewnie, że będzie imprezowo. Dzisiaj od 21.30 Ride a Warrior w klubie Bosco. Za dekami DJ Tonaha start, przypominam, w 9:30. 21.30. I 16+. To też to warto pamiętać. A dla tych, którzy chcą pośpiewać wasze hity, czyli wieczór karaoke w klubu kawiarni W18. Co prawda od godziny 20, ale na pewno się wyrobicie.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W Toronto trwa ceremonia otwarcia piłkarskiego mundialu. O 21:00 gospodarze rozpoczną mecz z Bośnią i Hercegowiną. Dla Kanadyjczyków to trzeci mundial w historii, dla Bośniaków drugi.
2: Bałkany, umówmy się, futbolem żyją od dawna, a Kanada to jest ciągle kraj hokeja. Piłkarskie ligowe rozgrywki, te profesjonalne, w tym kraju ruszyły w 2019 roku. Oczywiście kilka klubów z Kanady gra też w amerykańskiej lidze MLS. Kiedyś gwiazdą reprezentacji Kanady był urodzony w Inowrocławiu Tomasz Rodziński. Dziś to Alfonso Davies z Bayernu Monachium. Jego rodzice pochodzą z Liberii, a on sam urodził się w obozie dla uchodźców w Ganie. Trafił do Kanady jako 5-latek. W całej historii Kanada rozegrała na mundialu 6 meczów i 6 przegrała.
1: Mówił Patryk Serwański. W nocy o 3:00 nad ranem polskiego czasu mundial rozpocznie ostatni ze współgospodarzy. Reprezentacja USA zagra z reprezentacją Paragwaju. Wcześniej trzecia ceremonia otwarcia na scenie wśród wielu gwiazd, m.in. Katy Perry.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Niektórzy czekają na kolejne mecze, niektórzy czekają na nowe hiciory. No to witajcie, jesteście w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy odliczanie. Dziesiątka najważniejszych hitów na starcie weekendu na liście Hot Band. Do tego nowości, premiery, klubowe bity też. A na dziesiątym X1 Tame Impala w remiksie Jenny, jego Dracula.

0: idziemy? Może potańczyć, może się pobawić? Pytał Marshmallow. Where we go? Jego nowości. No, gdzie idziemy jutro? No, wiadomo, że jutro to lecimy, idziemy, jedziemy, biegniemy do Malborka, bo jutro w Malborku nasze Lato Maxa. Kto będzie na naszej muzycznej scenie? O tym jeszcze dzisiaj wieczorem. Teraz na naszej scenie Andy Dust z Okaria. To piątkowo miejsce dziewiąte.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

I nie po raz ostatni pewnie razem Bibi Rexa, David Guetta. Mamy kolejną petardę na lato i mamy kolejną nowość przypiątku w RMF Max, świeży beat Sad Girls. A jeżeli ktoś prowadzi statystykę, to teraz wykonawca, który proponuje drugi numer w swojej historii i karierze, który może być w zestawieniu listy Hot Bands, a tym producentem jest Airbox. Polecam wam weekendowo nasza nowość w RMF Max, Babylon.

0: Ja cię nie mogę. Roxy taka rozpędzona i White. Chciałam ciebie więcej, trochę więcej energii, takiej bardziej rockowej. No i tym razem 7 w piątek na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo będzie nowy Calvin Harris. Czeka też Hurzel. Podobno Hurzel w numerze Moving to the Sun wykorzystywał AI, ale jeszcze się do tego nie ustosunkował. Hurzel i Ultra na ten numer, do którego tańczy nie tylko Ibiza już za chwilę.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
10: Dla ciebie 500 zł.
11: Dziękuję w takim razie.
9: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
13: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
14: Wygodnie i za darmo.
13: No.
15: Teraz w Media Expert nowy

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Calvin Harris też chciałby z wami potańczyć. Jego nowość jest Jazzy Satisfy. Na razie poczekalnia listy of Bands. Można potańczyć na jego imprezach na Ibizie. Chciałby w tym sezonie pobić swoje kolejne rekordy. No i może wróci jeszcze kiedyś do śpiewania w swoich kawałkach. Czasami jak się rozbuja, to chwyci za mikrofon i leci z refrenem. Topik nie śpiewa, ale świetnie miksuje, produkuje, ale tutaj ma taką księżniczkę, która śpiewa dla niego już w zestawieniu listy of Bands. Topik Becky G, Afro House, Made in Germany, Sorry Papi.
1: RMF Max 5, numer 5.

Mega klimat, mega nowość, Eben i jego Runaway. Czeka na weekendowe głosy pod rmfmax.pl. Wiecie, co będzie za dwa tygodnie? No przecież już będziemy na wakacjach. No to teraz coś na wszystkie cztery pory roku. Także na lato, na maksa, Wiktor Waligura każdego dnia coraz wyżej. I dzisiaj już pierwsza trójka.

0: zrobiła niesamowity klimat wieczorowo. Gracie Abrams, tak na zachody słońca, na te czerwcowe, długie, najdłuższe dni. Hit the Wall, Gracie Abrams, przyjaciółka Taylor Swift, czeka na wasze głosy. Tak więc jeżeli ktoś lubi Taylor, to pewnie też zagłosuje. rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w zestawieniu listy Hopbence w piątek Wiktor Waligura, jego 4 pory roku. Na drugim już tak wysoko Anima i jego klubowe Beautiful. Ale na miejscu pierwszym mamy producenta mundialowego hitu. No to przecież on napisał Die Die dla Shakiry. Ed Sheeran i Martin Garrix. Razem, jednak, duet, którego świat się nie spodziewał na szczycie listy Hopbence. Repeat it.
1: One. Numer jeden.

0: Martin Garrix, Sheeran, jedynka dzisiaj na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem na piątek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Po całym ciężkim tygodniu pracy w końcu można usłyszeć takie uff. To jest właśnie ten dzień, na który wszyscy czekamy, czyli czekamy na piątek, a to oznacza oczywiście imprezy. A my w RMF Max Mazowsze mamy zawsze przepis na te najlepsze imprezy, więc dobrze, że jesteście z nami, bo tutaj poznacie przepis na najlepszy weekend, jaki tylko możecie sobie wyobrazić. Dla tych, którzy jutro są zainteresowani na przykład Europejskimi Dniami Archeologii, muszą się wybrać do Ciechanowa, ponieważ właśnie tam piękne, niesamowite wydarzenie i cała masa atrakcji dla całej rodziny. Od samego rana, dosłownie od godziny 10. Do tego jeszcze imprezowo? No pewnie, że będzie imprezowo. Dzisiaj od 21.30 Ride a Warrior w klubie Bosco. Za dekami DJ Tona H. Start, przypominam, w 9:30. 21.30. I 16+. To też to warto pamiętać. A dla tych, którzy chcą pośpiewać wasze hity, czyli wieczór karaoke w klubu kawiarni W18. Co prawda od godziny 20, ale na pewno się robicie.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max.

0: opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: To mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam ponownie. Po Meksyku czas na Kanadę. Mundial rozpoczyna drugi z jego współgospodarzy. W Toronto zaczyna się mecz z Bośnią i Hercegowiną. Kanadyjczycy muszą sobie dzisiaj poradzić bez jednej z największych gwiazd zespołu, Alfonso Davisa, zauważa Wojciech Marczek.
1: Aż Bayernu wciąż nie wyleczył do końca urazu i opuści pierwszy mecz swojej kadry na Mundialu. Brak Davisa nie wpływa jednak na pewność siebie zespołu, zaznacza reprezentant Kanady Steven Eustachio. Jesteśmy spokojni i skoncentrowani. Nie chcę, żeby wszystkie złe emocje zablokowały nas psychicznie lub fizycznie, uniemożliwiając nam grę.
0: Polscy kibice będą oglądać mecz, ale z nutą nostalgii.
2: Szkoda, że Polaków nie ma, nie? Bo to wiadomo. My się inaczej patrzyło na to, nie?
0: Wiadomo. O 3:00 w nocy do gry wejdzie trzeci z gospodarzy. Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem, a wcześniej także oczywiście ceremonia otwarcia.

0: witam. Impreza jest cudowna. Pozdrawiam wszystkich, mojego brata, moją dziewczynę Emilkę i teściu.
1: Ogólnie byliśmy rok temu, było fantastycznie, w tym roku jest równie dobrze. Dopiero impreza się rozkręca, ale naprawdę mamy wysokie oczekiwania, ponieważ artyści są naprawdę dobrzy.

Jeszcze jedna nowość wieczorowo, piątkowo w RMF Max. Dawid Podsiadło, no to jest najmilsza część tygodnia, piątkowy wieczór. Co robicie, gdzie wychodzicie, a może po prostu siedzicie, może po prostu jedziecie, stoicie albo leżycie. Graba ma dla was hiciory na weekend w RMF Max. Za chwilę Kaigo, jego Save My Love, teraz Somber. No wieczór nie może się odbyć bez tego gościa, jego 12 to 12.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Blue, którego przypomniałem przed chwilą w Perfect Strangers, przyznaje, że często fani mylą go z Jonas Brothers, ale nie, to nie był chłopak z Boys Bandu. Teraz chłopak, no na pewno nie z Boys Bandu, to DJ Fisher, Australia, ale w wakacje, wiadomo, najczęściej to siedzi i występuje w Europie. Mamy jego nowość. Fisher i Townsend Eye, klubowe bity na piątek w RMF Max. Fajwa.

0: Forever and a Day, polatane piątkowo Alex Lemiraż. Polecam wam jego bity, jego sety, no i jego jeszcze bardziej trendsowe produkcje. Takiego dobrego bitu nie zabraknie dzisiaj wieczorem. Wrócimy też do klasyki, takiej bardzo imprezowej, tanecznej i house'owej, bo pojawi się Bob Sinclair, World Hold On, ale będzie też coś świeżego od Gibsa, Win, za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: apa, apa, ty tańczysz z nami, ty, przy piątku, Doros i Bruno Mars. Teraz MJK, kto się ukrywa pod tym pseudonimem, oczywiście Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Machine Gun Kelly przyznał, że przesadził ostatnio z tatuażami i teraz cierpi, bo chciałby sobie, ile się da, no tam powymazywać, a to nie jest takie łatwe. MJK i Wiz Khalifa, nasza nowość na weekend, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

A dni to nasza bletka, weekendowo-piątkowo w RMF Max. Teraz klubowy beat od klubowych braci z Brazylii, to Dub Dogs. Policzyli kiedyś, ile podskoków wykonują w trakcie swojego DJ-skiego występu i wyszło im, że nawet w trakcie setów to tak 20 tysięcy podskoków robią. No jak ktoś energetycznie gra, trochę dłużej to 20 tysięcy leci szybko, w szczególności przez północy. Dub Dogs i How Does It Feel?

0: Wracacie do ich bitów, Holendrzy Zanada, Talk to You. Ja wiem, że znacie doskonale ten kawałek, ale może wrócą jutro na miejsce pierwsze listy Hobbence. Kto chciałby im pomóc? Oczywiście oni już tam byli, ale może zrobimy taką powtórkę, no bo to jest przecież taka zacna luta. Głosujcie, sprawdzajcie nowości pod rmfmax.pl, a u mnie jeszcze więcej fajnych kawałków na piątek. RMF Max.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer

0: drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.

Airbox, jego Graceland, Przemek Grabowski, witajcie po 22. Co świętujecie? My poświętujemy teraz Światowy Dzień Stylistów Paznokci. Stylistów i stylistek oczywiście, a o tej porze to już chyba pozamykane, po robocie, posprzątane, można odpoczywać i można, a nawet trzeba trochę poimprezować, no to na imprezowanie i na świętowanie dla wszystkich stylistek. Justa Jagstyle i on w RMF.

taki niegrzeczny trochę ten raper Tyo Cruz. Musiał zrobić numer o tym, że będzie łamał dziewczynom serca. Break your heart. To był powrót do przeszłości, a teraz przyszłość. Nowość w RMF Max, którą polecam już na wakacje. To nasz importaż ze Stanów. Tam swoje kawałki robi Matilo. To jest numer, który warto, trzeba o tej porze zrobić głośniej i dodać do ulubionych. Ja mam nawet w swojej pierwszej piątce najfajniejszych nowości z RMF Max. Matilo i jego Without You.

Dance in Love, Alan Walker, piątkowo weekendowo w RMF Max, a my już myślimy o wakacjach, no start za 2 tygodnie i z tej okazji proponujemy Wam już nowy quiz. Można się przygotować akurat na lato. Co wiesz o najsłynniejszych zabytkach na świecie? Kto wie wszystko? Może jest ktoś taki? Można, nawet trzeba się sprawdzić teraz na rmfmax.pl.

Zokaria to Andy Dust i jego hicior. Niedawno nawet jedynka na liście Hot Bands. To tak z zaproszeniem na imprezę jutro, bo możliwe, że ten kawałek zmiksuje także Ola Bieniasz w Malborku na naszej imprezie. Lato do Maxa to już jutro przy sobocie. Ola będzie mieszać największe hity, będzie nasza radiowa ekipa, a na muzycznej scenie RMF Max na żywo w Malborku jutro Wilki, także Mortalcio. Wszyscy jesteście zaproszeni. Szczegóły na rmfmax.pl. RMF Max. I love it, yeah.

0: to fajnie zremiksował David Guetta i dodał tutaj jeszcze klasyk muzyki house z Francji, czyli Music Sounds Better With You projektu Stardust. No, słychać to w tym remiksie Just The Way You Are, Hit Your Milky wraca po latach i być może weekendowo wróci nawet na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Głosujcie na swoje ulubione bity pod rmfmax.pl, a my tańczymy dalej. No, będzie tutaj dużo fajnych kawałków. Wróci Iman i będzie nowość od Boba Sinclara. No i Kungs, jego Galaxy.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka.

0: Miser. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Popsik, Lali Kajsa, nasza nowość bardzo na maksa. I can't wait, tak, house music all weekend long. No prawie, prawie, graba z wami piątkowo, wieczorowo. Świętujemy ten piąteczek, no i fakt, że już za dwa tygodnie wakacje, czujecie to? Na wakacjach będziemy słuchać bitów także tego gościa. Kungs i jego Galaxy.

0: się świetnie. Pozdrawiam moje siostry Jolę i Edytę. Wiedzcie, co straciłyście. Czekamy najbardziej na występ Timmy Tampet.
1: Dokładnie.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.

0: Dystopia, piątkowa impreza w Otoriana. A wiecie, że coraz bardziej popularne stają się imprezy także w saunach. Także u nas w Polsce. To jest fajny klimat. Możesz się wyluzować, w przerwie od gorąca wychodzisz, możesz się pobujać przy dobrym bicie. Wiedzą to na pewno w Finlandii, bo tam to mają w ogóle 3 miliony saun. 3 miliony w każdym kraju, no prawie w każdej chacie jest sauna. A teraz numer, który nie wiem, czy pasuje na saunę, ale na pewno na weekend mogę wam polecić. Nasza nowość Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Tam piąteczek Enrique Iglesias i Pitbull, który już niedługo na imprezie w Warszawie. Teraz też numer bardzo imprezowy, klubowy. Polecam wam świeży bit od Aloka, który przyznał się, że ten kawałek zrobił, gdy zabrakło mu internetu na Ibizie. Musiał się na czymś skupić. No dobrze, że prądu mu nie zabrali. Alok i Khalid, Dive Into Me.

Wait So Long, klubowo piątkowo Swedish House Mafia. No w Malborku też czekali tak długo na przyjazd RMF Max i już tam jedziemy. Jutro jesteśmy na imprezie Lato na Maxa. Malbork na naszej scenie. Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz zaprezentuje największe hiciory. Jesteście wszyscy zaproszeni z rodzinką, z przyjaciółmi. No to wiadomo, gdzie jutro się spotykamy. Kto ma blisko, to... no to leci, jedzie, biegnie. Jutro Lato na Maxa w Malborku.

Może kiedyś wszyscy będą dawać koncerty z YouTube'a, tak jak Justin Bieber ostatnio, chociaż na przykład nie wyobrażam sobie takiej Metaliki bez gitary, bez żywej perkusji. Nie, to się chyba nie wydarzy. Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który przydarzył się ponownie, wrócił po latach, a nawet ostatnio pojawił się na szczycie listy Hot Bands, Beauty and a Beat. Zostańcie z RMF Max, będzie Dawid Podsiadło i Tame Impala.

0: Sezon na sezon piłkarski, mundialowy. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy szykują się na nieprzespaną piłkarską noc. Ja dziękuję wam za piątkowy wieczór. Słyszymy się także jutro przy sobocie, gdziekolwiek będziecie, cokolwiek robicie. Zapraszam na podsumowanie tygodnia na liście Hot Bands. 30 największych hitów, najważniejszych nowych numerów jutro o 17. Miłego weekendu. Cześć! Hity na maksa,
1: Max. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.